Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lapiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
2: No cześć, dzień dobry, o poranku w kalendarzu 7 dzień października i znów dziś będzie pięknie i słonecznie. Tak mówią specy od meteo. Sprawdzam dokładnie, 22 stopnie maksymalnie, dużo słońca, brak opadów, ale te opady, uwaga, pojawią się jutro. Tak, na Śląsku i w Zagłębiu jutro będą potrzebne parasole. Teraz przyda się odrobina cierpliwości, szczególnie tam, gdzie są remonty, między innymi na Dyka 94 w Piekarach Śląskich i na ulicy Imielińskiej w Imielinie.
1: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest szósta, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Kolejna grupa kilkunastu rakiet wleciała w ukraińską przestrzeń powietrzną. Eksplozje słychać w Połtawie. Wcześniej rakiety balistyczne uderzyły w Kijów. Zginęły dwie osoby. Rosjanie zaatakowali też Zaporoże i Dniepr. Trwają akcje ratunkowe. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiS. Dokument może uchronić politykę przed zatrzymaniem i aresztem, jeśli wróci do Polski. Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Ukrywa się za granicą. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
3: Studenci Politechniki Wrocławskiej pokazali najnowszy model łazika marsjańskiego. Nad projektem pracowało 60 osób. Maszyna kosztowała 22 tysiące dolarów. Nowy łazik ma innowacyjne podwozie i układ jezdny. Poprzednia wersja zdobyła już ponad 20 medali na całym świecie, a teraz studenci chcą powalczyć z najlepszymi podczas zawodów w USA, Turcji i Polsce.
0: SK Śląsk News.
2: Koniec ze stratą czasu na pisanie notatek. Lekarz poświęci go pacjentowi. To dzięki Pulse Note, systemowi, który stworzyli pracownicy Łukasiewicz AI z Katowic.
5: Pacjent ma takie poczucie, że jest bardziej zaopiekowany, natomiast lekarz cały swój dostępny czas może poświęcić na rozmowę z pacjentem.
6: Ile czasu zabierało mu to wtedy, te pisanie tych notatek, kiedy nie było tego rozwiązania?
5: Ta rozmowa z pacjentem trwała około 20 minut. 60% potem z czasu całej wizyty pozostałej to było przeznaczone na pisanie notatki.
2: Z doktorem Przemysławem Juszczukiem rozmawiał Darek Brąkusz.
7: Jankes,
8: Kama
7: i Wiktor
8: w Radiu SK.
9: No i hej, no i cześć, no i środa, dzień dobry. Dzisiaj otworzyłem oczy, słuchajcie, i pierwsze co zobaczyłem, to mojego psa chudego. Leżał na plecach, a ja widziałem jego wewnętrzną stronę, więc wiecie co widziałem.
10: No, ja przez pierwsze 5 minut po otwarciu oczu muszę płacić tak zwane frycowe i miziać właśnie w tych okolicach, o których ty wspominałeś.
9: Jankes podobno śpi w samochodzie i widzi właśnie czerwone światło na ostatnim skrzyżowaniu. Pod radiem, zaraz będzie.
10: No, trzeba było od razu w nim spać, wtedy byłoby łatwiej. A jak jest u was? Jaka jest pierwsza rzecz, którą robicie po otworzeniu oczu? Nagrywajcie się na eskowego messengera lub dzwońcie na 664-402-302.
11: Idę obudzić Jankiego.

0: Czerwone, zielone. Dzisiaj wszystkie światła na ulicy na czerwono. Ja się obudziłem, od razu czerwone światło zobaczyłem.
1: Ty, kolega, jak w kasynie normalnie. Wszystko na czerwone, wszystko na zielone.
0: Co ty robiłeś w kasynie, że wiesz, jakie są kolory?
1: Ja byłem, kiedyś byłem.
2: Ja
1: bardzo, bardzo dawno temu.
2: Obok przechodził.
1: To był ostatni raz w moim życiu, jak miałem pieniądze. I potem już koniec.
2: Słuchajcie, dzisiaj mamy pytanie, co robicie jako pierwsze po otworzeniu oczu? Jedno już wiemy na pewno.
0: Są dwie wersje.
2: Że nasi słuchacze na pewno po otworzeniu oczu nie dzwonią do radia jako pierwsze. 664-402-302, bo nagrywają się na eskowym Messengerze, ale jeszcze nikt nie zadzwonił.
3: Dzień dobry, Eska. Pierwsze, co robię po otworzeniu oczu, to wyłączam budzik. Pozdrawiam.
0: Ale grzeczny słuchacz ładnie powiedział. Słyszałeś, Wiktor?
1: To jak podaliśmy ten numer telefonu, to proszę, kto zrobi pierwszą rzecz i to będzie telefon do Eski. 664-402-302. Kto będzie pierwszym na żywo słuchaczem dnia?
0: Damy coś. Ja dam łyka kawy na przykład, jakby co.
1: Już, dzień dobry, halo, tu radio.
4: Halo.
0: Dzień dobry, jesteśmy na żywo, co u ciebie?
4: Wracam właśnie ze zmiany nocnej, idę spać, miłego dzionka.

0: Hej, hej, jesteśmy z samego rana, w środę 7 października. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranny brasowanie.
2: Jadziula, zanim przejdziemy do meritum, jaka była pierwsza rzecz, jaką zrobiłaś dzisiaj po przebudzeniu? To tak w temaciku dnia.
1: Wstawiłam wodę na herbatę.
2: To naprawdę.
1: Nie na herbatę, tylko na kawę. Przepraszam.
2: No dobrze, słuchajcie, to ja mam teraz tutaj coś jeszcze, bo jest tytuł z pierwszej strony dzisiejszego faktu. I teraz pyta.
0: No i chyba to już jest odpowiedź, która do mojego pytania. Kto? Która?
2: Bo to jest o was, dziewczyny. Aha. Miała liczne romanse.
3: Okej.
2: Są dwie dziewczyny w studiu Radia SK.
3: Ja dzisiaj na 3-4 musimy razem zakasłać. 3-4.
2: No to nie o was. No dobra, to nie. No
4: to było Maryli Rodowicz, co?
3: Ale faktycznie, że gdzie się nie wejdzie w newsy, to zawsze wyskakuje mrożona pizza książula.
2: No i tak.
3: No.
2: To o tym też trąbią wszędzie, no.
3: To taki youtuber, Jadziula, kojarzysz?
1: Nie.
2: A ten placek kojarzysz?
3: Pizza.
1: Tak. No. Kojarzę, no, ale księżula nie.
3: A wiecie, ile to ma kalorii?
4: 1700!
2: Nie, wszystkie.
1: Wszystkie.
2: Rzeczywiście,
1: jakie
2: dobra.
1: Są?
2: Jest pizza książula. No, ja jeszcze nie miałem okazji, nie jadłem. Kama cały czas na siebie oczywiście.
4: Przestańcie kaszleć, ludzie.
2: No, ale jest pytanie, no.
4: Jest prośba, Jadzia, żebyśmy zamiast tej tłustej pizzy, tej mrożonki, zrobili coś prostego i zdrowego. Coś takiego, co Jankes nawet da radę, że nawet Wiktor da radę.
1: To tak.
2: O!
1: Bierzcie szklankę z wrzątkiem, wrzucacie torebkę z herbatą. To jest na poziomie trudności Wiktora i Jankesa.
3: To prawda, dadzą radę.
2: Dziękujemy.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
3: Ja chciałam dodać, że Jankes jest taki pro, że nawet wrzuca cytrynkę.
2: Tak.
1: A no tak.
2: Dokładnie. Ja herbatę, Wiktor prąd i mamy wszystko, komplet. Tak.

0: 25 minut po godzinie 6. Tutaj SK, za chwilę newsy u nas.
1: No właśnie, i w newsach będzie o tym, że nic nie widać.
0: No to ludzie, zakładajcie odblaski, żeby było widać.
2: Tak, to jest ważne, zakładajmy odblaski. Naprawdę, no, sporo jest osób teraz niewidzialnych.
1: Jest jeszcze inna opcja. Można po prostu nie wychodzić z domu.

0: Reklama.
1: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
6: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
7: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1 FDM.pl.
8: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
9: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
10: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla Twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
16: No to patrzymy, moi drodzy, co tam na drogach naszego regionu o poranku.

0: Na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operują wojskowe samoloty. Systemy obrony powietrznej są w stanie gotowości. Działania mają charakter prewencyjny, a polskie dowództwo operacyjne monitoruje sytuację. Kierowcy, uważajcie na gęste mgły. IMGW wydało ostrzeżenie dla centralnej, północnej i północno-zachodniej Polski. Widoczność może spadać poniżej 200 metrów.
1: SK Sport News.
0: Pożegnanie legendy futbolu. Lionel Messi rozegrał ostatni mecz w reprezentacji Argentyny. W Buenos Aires Argentyna pokonała Benin 3-0. Messi strzelił gola i zaliczył dwie asysty, a po meczu kibice długo skandowali jego nazwisko. Messi zagrał w barwach Argentyny 208 razy, strzelił 126 goli. Nie kończy jednak karierę piłkarza, nadal będzie występować w Interze Miami.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
4: Ale widzieliście, jak Messi dostał kopertę na koniec?
5: No nie widziałam, ale ekstra.
4: Ale po co mu kopcie, że z kasą wszystko się zgadza, no?
6: To jest taka tradycja, 1000 złotych w kopercie to najlepszy prezent.
5: Dzień dobry, wam mówimy oczywiście.
4: Proszę bardzo, Kamcie, mam dla ciebie też kopertę.
7: Ale zaraz, tam miało być 1000 złotych.

0: A wiecie, co ja dzisiaj zrobiłem, jak się obudziłem? Mhm. To też można chyba zaliczyć do zrobienia. No. Zrobiłem myślenie o was.
1: O,
0: naprawdę. No, że wy pewnie już w drodze, a ja właśnie wstaję.
2: Ja się pokapowałem, że jest jeszcze jedna rzecz, którą ja w ogóle robię przed otwarciem oczu.
3: Zawsze jest ten moment.
0: Nie mów tego.
2: Kiedy muszę po omacku dotrzeć do toalety, wymacać wejście do drzwi i nie otwieram oczu, żeby jeszcze wrócić na krótką drzemkę.
3: Naprawdę?
0: A tam on wchodzi do łazienki, a tam kot.
3: I kubeta. To powiedział? No dobra, sprawdzam w takim razie, co u was, co wy robicie jako pierwsze zaraz po otworzeniu oczu.
4: Cześć, tutaj Łukasz z tej strony, właśnie jadę motocyklem i pierwsze, co widzę zawsze po przebudzeniu, to przepiękną swoją żonę.
2: Najważniejsze w tym zdaniu jest słowo swoją.
3: Nie, Wiktor, najważniejsze w tym zdaniu jest żoną.
0: Nie, Wiktor. Najważniejsze jest to, patrzcie w lusterka, motocykle są wszędzie.
5: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinno?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy! Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherise Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
11: Cherry. JKK Moto. Katowice. Twój dealer Cherry. Sprawdź nasze samochody i umów jazdę próbną. Znajdziesz nas przy ulicy Kościuszki 215 w Katowicach. Zapraszamy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Myślisz o zmianie pracy? Poznaj SIGRO od środka. Już 10 października zapraszamy na dzień otwarty SIGRO w Dąbrowie Górniczej. Szukamy m.in. pracowników produkcji, operatorów wózków widłowych i mechaników utrzymania ruchu. Zwiedzisz nowoczesny zakład, poznasz stanowiska i porozmawiasz z załogą. Liczymy na Ciebie. Sobota 10 października od 11. SIGRO Koksownicza 32 Dąbrowa Górnicza. Więcej na sigro.pl.
14: I po reklamie.

0: Fea, o czym i o kim dokładnie śpiewa, nie wiem, ale wiem, o kim na pewno nie śpiewa. Na pewno nie śpiewa o polskich piłkarzach. Dziękuję za wypowiedź. Proszę.
1: Michał, Michał!
2: Eska, budzi w urodziny.
1: Michał, to też takie trofeum.
3: Tak, dokładnie. Dzień dobry, Michale, jesteś?
4: Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, Michał. Jak się macie?
3: No, się mamy, dobrze. Ale nie o nas, nie o nas. Dzisiaj twoje urodziny, to o tobie dzisiaj jest dzień. 7 października. Mama kiedyś ci mówiła, o której ciebie urodziła?
4: Gdzieś około 14.
3: A nie, to się rozłączyło. Słyszenia, to tak.
1: Słuchaj, ty dzisiaj kończysz 39 lat. Jak się czujesz na rok przed 40?
3: Gdzie cię boli?
4: Wspaniale, jak może być jeszcze lepiej?
3: Słuchaj, czy dalej kochasz swoją żonę tak, jak kochałeś?
4: Z całego serca.
3: Uwaga, bo twoja żona jest z nami w studiu Radia SK. Przywitaj się. Przywitaj się.
5: Ona ładniejsza ma głos, Kama.
3: No, Kama to nie. Żona. Żona
1: Dzień dobry.
3: Jak pani ma na imię?
1: Kasia.
3: Kasia.
1: Pani.
3: Słuchaj, żona twoja jest w studiu. Posłuchaj, co Kasia ma do powiedzenia.
1: Michał, dziękuję, że jesteś. Za twoje wsparcie, troskę, cierpliwość i za to, że mogę iść przez życie właśnie z tobą. Przy okazji wielka prośba. Sprzątaj skarpetki i zmywaj naczynia. Dziękuję. Żartuję, to ostatnie ja dodałam.
3: Michale, no proszę bardzo, jakąś szybką ripostę. Mąż do żony mówi...
4: I kto to mówi?
1: Michał, stówka leci do ciebie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Kaśka naprawdę napisała nam cudowne rzeczy na twój temat, więc jedno jest pewne, nie możesz się zmienić, okej?
4: Super, trzymam się tego w nawiązaniu do tych życzeń.
1: No i mamy.
5: I pamiętaj, jakby co, to Kamila jest druga w kolejce.
4: Spoko.

0: Siódma za chwilę.
1: No i za chwilę newsy wesce. Po pierwsze o tym, że paliwo coraz droższe, a po drugie tego...
0: Przepraszam bardzo, ja się zatrzymałem na tym, że było tańsze.
1: Ale teraz powolutku idziemy co parę groszy w górę z każdym kolejnym dniem. Wracamy z powrotem do cen właściwych. To jest jeden temat, a drugi to jest ten lekarz ze Szpitala Południowego. W końcu podobno ma postawione zarzuty. I te dwa tematy się łączą wbrew pozorom.
2: Bo on jeździ takim samochodem, co dużo pali.
1: To jest... Jankes.
3: I Wiktor.
4: Radio SK. Reklama.
5: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
19: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
18: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
23: Spory ruch samochodowy na trasie S86 na DK94 w Dąbrowie Górniczej i w Piekarach Śląskich. Na południu Katowic zwolnicie na drogach 81-86, w Tychach na DK44, w Jaworznie na drodze 79 i mógłbym tak jeszcze wymieniać. Co do pogody, no to dziś znów pięknie, ciepło, do 22 stopni, ale meteopaci odczuwają już zmianę aury. Ona nastąpi jutro, w czwartek opady deszczu.
22: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
21: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Dawid K. z zarzutami w sprawie afer w Szpitalu Południowym. Po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Prokuratura dzisiaj zaplanowała specjalną konferencję w tej sprawie. Najnowsze informacje ma nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, przesłuchanie trwało wiele godzin. Za co odpowiadać ma lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej?
1: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół Szpitala Południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniało właśnie Dawida K.
0: Konferencja prokuratury w sprawie Szpitala Południowego o 14:45. Koniec policyjnej obławy pod Chrzanowem w Małopolsce. 49-latek podejrzewany o zabójstwo 73-letniej kobiety w Zagórzu jest w rękach policji. Mężczyzna został zatrzymany po kilku godzinach poszukiwań. Ukrywał się w zaroślach w lesie. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, olej napędowy w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86, a za diesla 7,80.
2: SK Śląsk News.
23: Sosnowiec uruchomił program Bilet w dorosłość. Jest on skierowany do mieszkańców, którzy kończą w tym roku 18 rok życia i posiadają sosnowiecką kartę miejską. Otrzymają oni pakiet wejściówek do miejskich instytucji.
3: Chcieliśmy nasze mieszkanki i mieszkańców w jakiś sposób nagrodzić,
23: mówił Rafał Łysy z Urzędu Miasta. Wkrótce ruszy modernizacja instalacji odpylania w spiekalni Dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland. Projekt warty blisko 60 milionów złotych ma na celu ograniczenie emisji pyłowych, a także zwiększenie komfortu pracy.
24: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
25: Herbatka teraz wjechała. Słuchajcie, mam po lewej kawę, po prawej herbatę.
26: To jeszcze tatka brakuje.
25: Herbatka u tatka, taki program był kiedyś.
27: Ale że jeszcze jej nie masz na swojej koszulce, to jest bardzo dziwne.
25: To wszystko przed nami, spokojnie, dopiero 7:02.
26: Tam się chyba ktoś czai w Messengerze. Halo, dzień dobry.
28: Pierwsze, co robię po otworzeniu oczu o godzinie 5 rano, to zastanawiam się, dlaczego nie wyszłam bogato za mąż i nie mogę teraz spać dłużej.

0: 8 minut po godzinie 7. No dobrze, kawa się leje, herbatka się leje, gra muzyka. Skolim gra.
1: Co?
2: Nie, no to prawda, no. Skolim na zawsze zupełnie, jak tam właśnie Zalia śpiewała w naszych serduszkach.
0: Zgadza się. Słuchajcie, Skolim to jest bardzo wyjątkowy artysta, który no, odtrambia coraz więcej triumfów i, no nie wiem, wszystkie już Fryderyki świata zdobył, prawda? Tak? Prawda?
1: To po prostu słyszę ten podziw w twoim głosie dla tego artysty i coraz bardziej cię szanuję.
0: No.
2: Ale w Siemiatyczach przygotowania do 30 urodzin Skolima weszły na zupełnie nowy poziom.
1: Tak jest. Okazuje się, że...
0: To ten właśnie artysta, panie i panowie, niesamowite.
1: Słuchajcie, drogę prowadzącą na wydarzenie, uwaga, specjalnie dla Skolima pomalowano na różowo, żeby ta różowa droga pasowała do limuzyny, którą ma przyjechać król Latino, bo przypominam, jeździ różową wielką BM-ką.
2: To nie jest różowa wielka BM-ka.
1: A, Mercedes.
2: To jest takie Humvee, które sprawia... Ja jechałam ostatnio obok tego samochodu i to zajmuje trzy
0: pasy.
2: No, trochę tak.
0: A ty biedna na rowerze ledwo się zmieściłaś, tak?
2: Ale idąc dalej, to my jako Eska potrzebowalibyśmy pomalować wszystkie Eski, drogi Eski, na...
1: Pomara.

0: Kuba, Jankes. Dzień dobry.
1: Chłopaki nie płaczą, ale czytają regulamin naszej zabawy, który jest na SKPL.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: 664-402-302. Można dzwonić do siódme wygrywa. Gwarantowana nagroda, czyli 700 do wydania na naturhaus.pl albo w placówkach Naturhaus. Dzisiaj do zdobycia, tylko otrzymajcie telefon przy uchu.
0: No i tyle. Zapraszamy, kto dzisiaj pierwszy. Halo, halo.
4: Halo, dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry.
4: Jak masz na imię?
5: Magda.
4: No to Magda, jak zmieścisz się w dwie minuty, to jeszcze oprócz kasy dostaniesz buziaka przez radio.
5: O, super.
0: Pierwsze. No, dobra, to róbmy to.
3: Zabawa rozpoczęta.
0: Lećmy. Pierwsze. Jaki sport uprawia, uważaj, Krzysztof Ratajski? Odpowiedzi? Odpowiedzi chyba potrzebujemy, prawda?
1: Babington, dart czy biegi narciarskie?
5: To może babington?
0: Nie. Ajajajajaj. Lotki, dart. Dobrze rzuca, dobre ma oko, dobre ma palce. Dziękujemy.
4: Ale masz chociaż buziaka.
1: Poszła sobie, widzisz, nie chciała. Odbieramy dalej, dzień dobry. Halo? Halo?
0: Dzień dobry. Super. Dzień dobry, do ESK, lecimy z dwójeczką.
4: Drugie.
1: Powiedz Gibraltar.
6: Gibraltar.
4: Dobrze. Rada Języka Polskiego lubi to. Uwaga, trzecie. Jak się wchodzi, to się...
0: Puka. Jesteś?
1: Puka, wita, siada, mówi dzień dobry. A my mówimy dzień dobry kolejnej osobie. Halo, halo. Buongiorno.
0: Buongiornik, dzień dobry. Jesteśmy szybciutko, bo czas leci. Halo, jesteś?
7: Halo, cześć, jestem.
0: Dobra, lećmy dalej. Czy jesteś okej z tym, że ktoś w twojej rodzinie jest homo sapiens?
7: Oczywiście, jak najbardziej.
8: Czy zna pan kogoś, jest homo sapiens?
4: Dobrze. Pełna tolerancja dla homo sapiens.
1: A co mówi dżem po otwarciu słoika?
7: Dzień dobry.
4: A jaki rozmiar ma nasze radio?
7: Najlepsze.
1: Czyli radio?
7: Eska.
1: Tak jest!
0: Dobra, lewo, dopchnęliśmy go, ale strzelił. Uwaga, i siódme, ostatnie. Jakie będą twoje słowa, gdy szef da ci podwyżkę? Szef daje ci podwyżkę. Co to na to?
7: No nie wierzę.
1: I tym oto sposobem my ci dajemy 700 do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl. A kiedy po raz ostatni dostałeś podwyżkę?
7: Od 2 lat zmieniłem pracę, jeszcze ani razu.
1: No to
7: ale dobry temat, żeby pójść dzisiaj porozmawiać.
1: No, God!
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. Właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.

0: Przed chwilą siódma wygrywa. Słuchacz dostał zadanie powiedzieć Gibraltar.
1: To nie, ja mam do ciebie piąte. To mam do ciebie piąte, będzie łatwiej.
0: Dawaj,
1: łatwiej.
0: Dawaj.
1: Co mówi dżem po otwarciu?
0: Dżem dobry.
2: Dobre.
1: Bardzo dobrze.
0: A powiedz kaloryfer.
1: Nie grzeją.

0: Reklama.
1: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni. Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
2: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
3: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
2: A tak bliżej, za 5 lat.
3: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
2: A ja?
3: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
4: Śląskie. Studiuj, zostań, twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spotfinansowany przez Unię Europejską.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny? Poznaj Wisław Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 metrów kwadratowych otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów, plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup. Już od września. A po dniu pełnym wrażeń, komfortowa apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisław.pl. Wisław Resort. Wisła Czarne 3E.
8: A co to właściwie jest Vice Tacos?
9: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Badajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
8: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
14: Kto do celu jedzie przez Imielin, ten musi sobie doliczyć przynajmniej kilkanaście minut, ponieważ trwa remont ulicy Imielińskiej i są ogromne utrudnienia, szczególnie rano i po południu. Po południu temperatura w regionie wyniesie maksymalnie 22 stopnie. Jeszcze dziś brak oparów deszczu i dużo słońca, jutro będzie padać, a wracając na drogi, no to ogromny tłok na trasie S86 na DK94 w Piekarach Śląskich i na południu Katowic. Szerokości.
13: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie. Ulica Pogorska 8.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Zbliża się 7.30. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Koniec operacji polskiego lotnictwa. Wojsko zakończyło działania związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Systemy obrony powietrznej wróciły do standardowej gotowości. W działaniach wspierały nas szwedzkie myśliwce. We Włoszech rusza pomoc dla rozwiedzionych i osób w separacji. Rząd uruchamia wsparcie dla tych, którzy po rozstaniu stracili mieszkanie i nie stać ich na wynajem nowego. Na program przeznaczono 20 milionów euro rocznie.
12: Sport News.
15: Iga Świątek.

0: Spróbujmy.
1: Szpajs, to było kichnięcie w środku, tak zwane. Na zdrowie. Ja kiedyś tak zrobiłem w środku, to później miałem plamę.
2: Ale też w środku.
3: Tutaj, tutaj pokażę.
2: Nie pokazuj!

0: 7.37 na eskowych zegarach. Janki, nie wiem, czy ty pamiętasz, ale w zeszłym tygodniu pokazałeś mi zdjęcie pana Tadeusza Sznuka za czasów, kiedy pracował w radiu.
1: Tak, dokładnie.
0: Czy możesz opisać, co było na tym zdjęciu?
1: Nie.
2: Dziękuję za ten dialog.
1: A co? No.
0: Pan Tadeusz leżał na kanapie, miał mikrofon postawiony pod, pod kanapę i w ten sposób prowadził program radiowy. Bardzo mi się to podoba i jak dorosnę, to bym kiedyś chciała zostać panem Tadeuszem Sznukiem.
1: To jest klasa, klasunia, to jest mistrz świata. Kochamy pana Tadeusza Sznuka. Nawet nie będziemy mówić, ile ma L.
2: No tak, bo jest wiadomo, że stoi na czele najdłużej emitowanego teleturnieju w telewizji. Wczoraj, przedwczoraj, 5 października, słuchajcie, padł historyczny rekord w teleturnieju 1 z 10. Okazuje się, że pan Sebastian Uczestnik jako pierwszy w historii...
1: Na siebie!
2: Pierwszy w historii przekroczył granicę 1000 punktów. Nikt wcześniej tego nie zrobił.
0: To jest sytuacja niesamowita. Ja się teraz zastanawiam tylko, czy pan Sebastian na pewno nie oszukiwał.
1: Tak choć mogło być.
3: Brzmi, nie wiem, choć się domyślam.
4: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
5: A może samotnika w Bieszczadach?
4: Daj znać na sk.pl.
6: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
4: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Uwaga Chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
13: Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
16: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na ciebie 8 kuchni świata i bar.
15: Już mi się podoba.
16: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
17: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej.
18: I po reklamie.

0: Post Malone i Sunflower. Oni przypominają, że to jest ostatnia szansa i okazja, żeby na targu kupić jeszcze świeży słonecznik. Ostatnio widziałem, polecam. 8 zł
1: ja zapłaciłem. Ja już nie kupuję, bo się żużel skończył.
2: Za to ja polecam Nocella. Ten zawsze jest dobry i co więcej, zawsze jest świeży.
1: Naprawdę?
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Hello?
5: Halo, czy może ci do pani Aleksandry się dodzwoniłem?
4: Tak, w telefonie.
5: Dzień dobry, z diecezji kurialnej telefonuję, Bosley Bogdan, proszę pani, telefonuję w sprawie zajścia, które miało miejsce na parafii, dlatego też bym chciał wiedzieć, proszę pani, czy państwo będziecie korzystali ze sprzętu typu organy i z organisty tamtejszego?
4: No nie będzie, absolutnie, no jakby ja mówię, ja mam...
5: Ale moment, to państwo nie będziecie śpiewać i nie będziecie grać?
4: No my nie, będziemy z tego zespół, który mam wynajęty, co zresztą też podawałam do kościoła.
5: Ale podczas postępowania, proszę pani, ja nie mogę wyrazić zgody na, proszę pani, organizację jakiejkolwiek tutaj uroczystości związanych ze śpiewaniem i graniem.
4: Ale dlaczego pan nie może wyrazić zgody?
5: Bo tutaj jest, proszę pani, problem z ustawieniem konkursu na organistę i toczącym się postępowaniem. Jeżeli, proszę pani, ktoś z parafian będzie wiedział, proszę pani, że jest grane i śpiewane, no to jednocześnie mamy, proszę pani, kłopot.
4: Ale o jakim my w ogóle konkursie mówimy? Przecież to jest w ogóle zewnętrzny chór,
5: tak,
4: w ogóle, który nie opłacam,
5: ale podczas postępowania ustalającego na ustawienie konkursu na organistę nie może się odbywać, proszę pani, nic, to ma, proszę pani, znamiona śpiewania oraz grania.
4: Rozumiem, czyli nie mam zgody na to, żeby mieć chór ani organistę i msza będzie poprowadzona...
5: No nie mogę pani wydać, proszę pani, no bo toczy się postępowanie w sprawie ustawienia, proszę pani, konkursu na organistę.
4: Chce mi pan powiedzieć, że zostałam bez chóru i bez organisty.
5: I teraz, gdyby pani nie miała tej pretensji, proszę pani, to ja mogę nagrać wszystko, proszę pani, na kasetę. To musi mi pani to wcześniej wysłać i ja wyrażę wtedy zgodę, żebyście to puszczali z kasety.
4: Ja nie wiem, ja się zgłoszę do kościoła, ja porozmawiam z proboszczem i ja załatwię.
5: Pani, moment. Wcześniej to niech pani posłucha Karola.
6: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Boże, ja mówię, jaki organista w ogóle, o co chodzi?
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Za chwilę ósma, za chwilę kolejne newsy w SC i znowu newsy ze stacji benzynowej, tej o, największej, nie. Orlenowej.
1: O, okej. Okay. Do góry, na dół, czy stoi?
2: A gdzie ma być? W bok!
0: Prosto do prokuratury. Dobra. Podobno są zatrzymania poprzedniej ekipy.
3: Ojejku.
1: No dobrze, czyli bez hot doga tym razem, dobrze.
0: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
16: Na drogach było miło, tak 2 godziny temu. Teraz środek porannego szczytu komunikacyjnego, czyli wydłużony dojazd do celu jadący DTS-ką. Tutaj zatrzymacie się przed wjazdem na estakadę i to daleko przed tym wjazdem. Sporo samochodów również na trasie S86. To w Sosnowcu, Katowicach w kierunku centrum i na południu Kato również. Noga z gazu. Pogoda na razie jeszcze nie hamuje. Dziś dużo słońca, brak opadów, ale jutro ten stan się zmieni. I to bardzo.
11: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
2: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Minęła ósma, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Areszt i zarzuty dla 21-latka po śmiertelnym wypadku w Nowym Sączu. Kierowca miał potrącić pieszego na pasach. Według śledczych jechał co najmniej 120 km na godzinę. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury.
19: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
3: Zarzut udziału w nielegalnym wyścigu usłyszał też drugi z zatrzymanych kierowców. Grozi mu 5 lat więzienia. Zarzuty dla 5 pracowników Orlenu w sprawie cen paliw z 2023 roku. Według prokuratury zaniżanie cen było efektem wewnętrznej procedury uruchomionej na polityczne zlecenie. Wśród zatrzymanych są były członek zarządu, trzej dyrektorzy i pracownik działu. Śledczy zarzucają im przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, a według prokuratury Orlen miał ponieść ponad 4 miliardy złotych szkody. To już tylko kwestia godzin. Szykuje się wyraźna zmiana pogody. Odczują to przede wszystkim mieszkańcy północnej Polski, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
20: Czwartek przyniesie pogorszenie pogody, wzrost prędkości wiatru oraz przelotne opady deszczu. Od piątku nastąpi zdecydowane ochłodzenie.
3: A pogoda poprawi się w przyszłym tygodniu.
21: SK Śląsk News.
16: Mysłowice biorą udział w ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. W jej ramach Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała dla dzieci cykl warsztatów na temat budowania empatii, rozpoznawania zagrożeń oraz radzenia sobie z emocjami.
22: Jak mówimy, jak ktoś coś ci daje?
23: Dziękuję.
22: A jak wchodzisz do pomieszczenia?
23: Przepraszam.
16: Warsztaty dla dzieci z Mysłowic potrwają do 19 listopada. GZM planuje zakup 16 pociągów, które będą wykorzystywane w ramach kolei metropolitalnej. Pierwsze pociągi mają się pojawić na Śląsku w drugim kwartale 2029 roku.
24: Jankes, Kama i Wiktor.
25: Jankes, Kama i Wiktor.
24: W Radiu SK.
26: No i dzień dobry. Dzisiaj w kalendarzu jest dzień wanny. Najgorsze święto, jakie może być.
27: Jak to najgorsze?
26: Ja tylko prysznic w nienawiści do wanny.
27: Rzeczywiście?
26: Tak zostałem wychowany.
27: Ile w tym mieszkaniu mieszkasz teraz?
26: No ze trzeci, czwarty rok.
27: Ile razy się kąpałeś w wannie? Nie
26: wierzę.
27: Kama, musimy porobić te statystykę, wpaść do Wiktora na cały tydzień, no.
26: No jak można kochać wannę?
28: Jezu, dlatego ja nigdy nie będziecie razem, bo Janki tylko wanna, a ty tylko prysznic.
27: Ja wanna. Ty prysznic.
26: Ja prysznic.
27: Kama,
26: no.
27: Kama wanna.
28: Ja wszystko naraz.
26: No to ktoś z was musi przechylić szale na korzyść albo wanny, albo prysznica.
27: Dajcie znać, czekamy. 66440. To był numer. 664.
28: 402.
27: Dobrze powiedziałem. Słuchajcie, bo moja żona ma taką samą, taki sam początek i już myślałem, że... No serio, naprawdę. 66440.
26: Dobrze, że nie ma takiej samej końcówki jak ty.

0: Śląska, Śląsk.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: 9 minut po godzinie 8 Radio SK w środę, pół do piątku, 7 października.
1: Oni super śpiewali, chcę dalej iść i może się okazać, że zamiast latać będziemy musieli chodzić.
0: Tak, bo okazuje się, że słuchajcie, znowu idą w górę ceny, tym razem biletów lotniczych, ale wszystko powodowane oczywiście przez nasze kochane paliwo, które drożeje. A na co są samoloty? Na paliwo. No.
1: Czyli tanie linie nadal będą tanie, tylko trochę mniej.
0: No. Lećmy dalej, teraz na 3 rana.

0: Dzień dobry, tu Polskie Radio SK. Na zegarach 8.15.
1: Radio SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Dzień dobry, tu linie lotnicze. SK Skyline.
3: Przepraszam, ja tam z tyłu siedzę, gdzie my lecimy?
4: Proszę się nie rozpychać i ręce proszę tak położyć, żeby wszyscy je widzieli.
3: Ale ja pytałem tylko, gdzie my lecimy?
2: Nie wiadomo tego do samego końca.
0: Słuchajcie, nie wiemy, gdzie my lecimy, nikt nie wie.
2: To jest odlot w nieznane, ale znane już nam są dane osobowe kolejnej klientki przy telefonie.
4: Okej. Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie?
5: Dzień dobry, Wiktoria.
4: Wiktoria, opowiedz nam co nieco na swój temat.
5: A więc tak, jestem odlotowym fizjoterapeutą i na pokład chciałabym zabrać mojego chłopaka, który również jest odlotowym fizjoterapeutą.
4: To akurat idealnie dla Jędrysika.
2: Dobra nazwa dla waszej firmy. Przyszły gabinet, odlotowi fizjoterapeuci.
0: Jejku, a gdybyś poleciała, no to by w pokoju u ciebie można by otworzyć taki właśnie gabinet fizjo?
2: Hotelowy
5: pokój. Tak, podczas można wyjazdu? By. I właśnie ja przygotowałam challenge dla was.
2: Naprawdę?
0: Nie, wystarczy, że łóżko zabierzesz takie rozkładane. No ale dobra, czy challenge jaki jeszcze, no?
5: Kto z was będzie miał najlżejszą walizkę, wygrywa masaż.
3: Ja wygram!
4: No ja już
0: ja nie zabieram walizki, to ja już nie...
2: Ty przegrałaś już?
4: No przegrałam.
0: A, kama kosmetyki bierze, okej.
2: Okay. Wiecie, że faceci na weekend potrafią w tym samym ubraniu polecieć i wrócić, więc...
0: A to ty jest... Boję się, że Wiktor wygra. Wiktor jest mistrzem świata, bo ja też lubię mieć coś na zmianę.
4: Lubimy mieć wszelkiego rodzaju challenge, więc wydaje mi się, że challenge accepted, co oznacza, że uwaga, pakujcie się, albo się nie pakujcie i lećcie z nami!
0: Wiktoria, czy ty zrozumiałaś komunikat, ten przekaz?
5: Zrozumiałam i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zabieramy cię na odlot ściśle tajny!
4: Nie wiem, czy miałaś okazję już usłyszeć, bo już się pojawiły dwie podpowiedzi a propos miejsca, do którego was wszystkich zabieramy, czyli tam się kończy królewska legenda oraz z tamtego miejsca można patrzeć z góry.
2: Tak jest.
4: Coś takiego. Posłuchajmy trzeciej podpowiedzi i zobaczymy, jakie ty masz tropy.
6: Mój kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
4: Ściany opowiadają.
5: O kurczę.
2: Tak zabrzmiało trochę groźnie.
4: Jak hieroglify.
2: A, to mi na osiedlu.
1: Ściśle tajne.
0: No mnie jest sporo takich grafik. Ale to.
4: Ale Egipt pasuje jak ulał.
2: J plus K równa się WNM.

0: Ja wiem.
1: Słuchajcie, tu jedno wielkie dochodzenie poza anteną, dlatego taki rozgardiasz, bo każdy rzuca krajem. Znamy kolejną podpowiedź.
2: Gdzie to będzie?
1: Po pierwsze, wiemy, że to miasto, gdzie skończyła się epoka królów.
3: Zakończyła się królewska legenda. Aha, można się patrzeć z góry. Z wysokości i że ściany... Jak to było? Ściany...
1: Że na ścianach jest historia.
2: Można coś tam z nich wyczytać.
3: Ja podnieciłam się, przepraszam, ale taka prawda, że to musi być Egipt. Bo tam się wszystko zgadza. No zobacz. No królewska legenda, no bo skończyli się faraonowie. Możesz wejść na piramidę. Chociaż chyba już nie można wchodzić na piramidę. Ale w teorii mógłbyś wejść. Znaczy, Janki by na pewno wszedł.
2: Turcja? Też mi tu pachnie Turcją.
1: Pamiętajcie, że to, co my dzisiaj sobie ustalamy jako za niby pewnik, i tak się pozmienia, bo tych podpowiedzi jeszcze będzie, a będzie.
3: Ale daj mi chwilę uwierzyć, że wiem, dobra? Dzięki.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni. Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
4: Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem!
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
12: Dużo osób czuje w kościach nadchodzącą zmianę pogody. Owszem, będzie zmiana, ale jeszcze nie dziś. Dziś do końca dnia pięknie, słonecznie, ciepło, 22 stopnie, brak opadów. Jutro u nas na Śląsku w Zagłębiu opady deszczu. A teraz na drogach, no, bez zmian, czyli nadal spory tłok na trasie S86. Duży ruch samochodowy na drodze 86 i też na 81. To w Katowicach. Zwolnijcie również na DTS-ce szerokości.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie. Ulica Pogorska 8.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. O 9.30 ruszy proces byłego proboszcza oskarżonego o zabójstwo przed Sądem Okręgowym w Radomiu, stanie 61-letni Mirosław M. Jest oskarżony o zabójstwo znajomego i wcześniejszą próbę zabójstwa. Grozi mu dożywocie. AI pomaga lekarzom. W Siemianowicach Śląskich testowany jest system, który automatycznie tworzy dokumentację z rozmowy lekarza z pacjentem. Notatka powstaje w kilkadziesiąt sekund. Lekarz musi ją tylko później sprawdzić i zatwierdzić. System ma ograniczyć papierową pracę i dać medykom więcej czasu dla pacjentów. Kadra U21 z awansem na Euro. Polacy zostali najlepszą drużyną z drugich miejsc w grupach. Pomogła im Grecja, która pokonała Irlandię Północną tylko 1-0.

0: to ja w tym utworze właśnie to robię.
1: Myłeś zęby? Wiecie, kto z nas jest wyznaczony do przekazywania smutnych informacji?
0: Kama na ochotniczkę, prosimy.
2: No dobra.
0: Prosimy, proszę państwa, czas na smutne informacje.
1: Smutny news. No.
2: Dobrze, to uwaga, wszyscy mają teraz smutną muzykę w serduszku.
0: Mają.
2: Musimy. 2/3 mężczyzn w wieku 18-24 lat nie jest w żadnym związku.
1: I to są naprawdę szokujące dane. I dotyczą naszego kraju. Młodzi chłopcy nie mogą poznać dziewczyn.
0: Ale bo to się zgadza.
1: One mają wygórowane oczekiwania. No.
0: W jakim wieku?
1: 18-24.
0: To się zgadza, ja nie jestem.
2: No dobrze, no i może faktycznie ci panowie nie mają związków, miłości i dzieci, ale za to mają Facebooka, Instagrama i TikToka.
3: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
4: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
5: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
6: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
7: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
8: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
9: To będzie ostatnia reklama.
8: Myślisz o zmianie pracy? Poznaj SIGRO od środka. Już 10 października zapraszamy na dzień otwarty SIGRO w Dąbrowie Górniczej. Szukamy m.in. pracowników produkcji, operatorów wózków widłowych i mechaników utrzymania ruchu. Zwiedzisz nowoczesny zakład, poznasz stanowiska i porozmawiasz z załogą. Liczymy na Ciebie. Sobota 10 października od 11. SIGRO Koksownicza 32, Dąbrowa Górnicza. Więcej na sigro.pl.
10: I po reklamie.

0: To dzisiaj ten wyjątkowy dzień. Dzień
1: wanny.
0: Ura! Słuchajcie, zapytałem czata GPT, podaj mi jakiś fajny kawał suchar.
2: O nie, nie, nie, nie. No
0: uwaga,
1: dobra.
0: Mam, uważajcie, gotowi?
1: Opowiada, dawaj.
0: Proszę bardzo, co mówi wanna do człowieka?
1: Co mówi?
0: Nie wchodź mi na głowę, mam już pełno piany.
3: I co?
4: Musisz wykupić chyba wyższy pakiet w czasie.
0: Ja mam darmowy,
2: ale faktycznie dzisiaj z okazji dnia wanny pytaliśmy się was, wanna czy prysznic?
0: Ja nie wanna. Wanna!
2: Wiktor prysznic, ale panowie, spokojnie, jest jeszcze trzecia opcja.
1: Super.
5: Szybka przemyjka w umywalce i ogień do pracy.

0: Jak takie śmieszne, to powiedz całej klasie, no proszę.
1: No, pośmiejemy się wszyscy.
2: Na pierwszym piętrze w naszej firmie, w Radiu SK.
3: Jest prysznic.
0: Jest.
2: No.
1: Więc będziemy w nim świętować dzień wanny.
3: Dokładnie.
0: Ale chciałam powiedzieć, że kiedyś u nas w studiu była przez chwilę wanna.
3: A była!
0: Wanna,
3: z kulkami.
0: Bo z jakiegoś powodu Noselowi były jajka rozbijane na głowie. I ja jakoś tak nie ogarnęłam, że skoro są tam jajka rozbijane, to może ta wanna nie jest do końca czysta. Weszłam do niej i wyszłam z jajkiem na spodniach.
2: To są jaja naprawdę, no.
1: Kolejna jajecznica, jutro o 6 rano, zapraszamy.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
13: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
8: Obecnie zmotoryzowani wyhamują m.in. na S1 w Lędzinach w kierunku Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Częstochowy. Duży ruch samochodowy teraz na trasie S86, nieco mniejszy na południu Katowic, ale i tak jeszcze korki się utrzymują. Na razie utrzymuje się też dobra pogoda, także korzystajcie. Dziś do 22 stopni, dużo słońca, brak opadów. Jutro zmiana aury i przydadzą się parasole.
13: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
20: Minęła dziewiąta, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Prokuratura chce maksymalnej kary dla Sebastiana M. Właśnie trwają mowy końcowe w procesie dotyczącym tragicznego wypadku na A1. Zginęła wtedy trzyosobowa rodzina.
21: Materiał jest pełny, kompletny i jasny. Żadna kara nie uczyni zadość, nie wróci życia ludziom. Możemy działać tutaj tylko w granicach ustawy i prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
20: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Po wysłuchaniu stron sąd wyznaczy termin ogłoszenia wyroku, a Sebastianowi M. za spowodowanie wypadku grozi do 8 lat więzienia. Iga Świątek w fenomenalnym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. W dwóch setach jest ze zdecydowaną przewagą pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1-6-3, a spotkanie obserwował Jakub Krzyżak.
22: No, w pierwszym secie Iga praktycznie nie dawała Amerykance dojść do słowa. Czarowała zagrywką, posyłała piłki w same narożniki i wygrała 5 gemów z rzędu. Iwa Jowicz wtedy zaczęła się bronić i wyrwała jednego gema Polce. Swoją dominację Świątek potwierdziła też na początku drugiego seta. Szybko zrobiło się 2-0 i wtedy zaczęły się prawdziwe emocje. Amerykanka złapała rytm i po raz pierwszy przełamała Igę, wygrywając 3 gemy z rzędu. Wtedy Polka wróciła na dobre tory i ostatecznie pokonała Jowicz 6-3. W ćwierćfinale Świątek spotka się ze zwyciężczynią pojedynku Elis Mertens Kokogov, który właśnie powinien się rozpoczynać.
20: Dziękujemy, to był Jakub Krzyżak. Jakie bakterie jeżdżą komunikacją miejską? To sprawdzą studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pobrany zostanie materiał m.in. z siedzeń, kasowników, uchwytów i poręczy.
23: SK Śląsk News.
24: Wkrótce ruszy modernizacja instalacji odpylania w spiekalni Dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland. Projekt ma ograniczyć emisję pyłów i zwiększyć komfort pracy.
25: W sortowni spieku obecny elektrofiltr zastąpimy nowym filtrem workowym.
24: Mówi Sylwia Winiarek-Erdogan z ArcelorMittal Poland. Aleja Żyrafy odzyskała blask. Jedna z głównych arterii Tauron Parku Śląskiego przeszła modernizację. Główny ciąg został wyłożony nowymi płytami. Asfalt na bocznych ścieżkach zastąpiła przepuszczająca wodę nawierzchnia mineralna.
26: Stała, ruszyła, więc jak wam się dziś nie chce, to bądźcie jak Iga Świątek. Nawet jeżeli coś nie idzie, to gwarantuję, że potem można przełamać tak jak ona na korcie. 9:02, środa, plan B, PZ, Temper City, to jest plan na teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: dużo energii z tego kawałka Kaskada Every Time We Touch w Radiu SK 18 minut po godzinie 9. To czas na klasyczne 30 sekund tylko dobrych informacji. Polski licealista zdobył złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki. Dawid Chudzik z liceum imienia Staszica w Warszawie wywalczył złoto, a Polska jako taka dorzuciła jeszcze 3 brązowe medale. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału WTA w Pekinie. Trzymamy kciuki za kolejne mecze. A już w nocy z 8 na 9 października nad Polską będzie można oglądać rój drakonidów, czyli ładne zjawisko. Warunki do obserwacji mają być w tym roku wyjątkowo dobre, więc jeżeli jeszcze nie macie planów na noc z czwartku na piątek, to już właśnie macie. Kolejna dawka dobrych informacji jutro rano w SC.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem!
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
8: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
7: A tak bliżej, za 5 lat.
8: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
7: A ja?
8: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
5: Śląskie. Studiuj, zostań, twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spotfinansowany przez Unię Europejską.
9: Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
3: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na Ciebie 8 kuchni świata i bar.
2: Już mi się podoba.
3: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
4: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej.
5: I po reklamie.

0: Nova Shot Miley Cyrus, Bye Space, Bye Persuades, Radio SK. 22 minuty do godziny 10. Zamyśliłam się, przyznaję. Sprawdziłam w kalendarzu, że dzisiaj jest Dzień Efektywności Energetycznej. I podobno to jest dzień, z którego akurat w tym roku radziłabym czerpać pełnymi garściami, dlatego że, uwaga, priorytetem tego dnia jest nauczenie ludzi, jak mogą oszczędnie gospodarować energią we własnych domach. Najbardziej przekonujący jest fakt, że jest to równoznaczne ze zmniejszeniem rachunków za prąd. Ja już w razie czego swojej skrzynki z rachunkami na prąd nie odbieram, a raczej z rachunkami za prąd, żeby się po prostu nie denerwować.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem!
1: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
10: A co to właściwie jest Vice Tacos?
11: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
12: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
13: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
16: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na ciebie 8 kuchni świata i bar.
15: Już mi się podoba.
16: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
17: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
1: 5 do 10, za chwilę wracamy z kolejnymi hitami.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
8: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Uwaga Chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
10: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherise Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUVy Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
16: Cherry. JKK Moto. Katowice. Twój dealer Cherry. Sprawdź nasze samochody i umów jazdę próbną. Znajdziesz nas przy ulicy Kościuszki 215 w Katowicach. Zapraszamy.
17: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
18: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Dąbrowie Górniczej.
19: Uwaga, zmotoryzowani, zator utworzył się na drodze 79 w Sosnowcu na wysokości Niwki. Wyhamujecie swoje pojazdy zarówno jadąc od Mysłowic, ale także od Jaworzna. Duży ruch samochodowy cały czas na trasie S86, chociaż korków nie ma na całe szczęście. Co do pogody, no to dziś temperatura wyniesie 22 stopnie. Proszę się nie martwić, dziś jeszcze brak opadów. Jeszcze, to się zmieni już jutro. W czwartek szykujcie parasole.
18: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Dąbrowie Górniczej. Aleja Józefa Piłsudskiego 87B.
0: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
17: Minęła 10:00, Paulina Chorbatowska, zapraszam na SK News. Rośnie tragiczny bilans rosyjskich ataków na Ukrainę. 12 osób nie żyje, a około 30 zostało rannych. Najtrudniejsza sytuacja jest w Prułukach, gdzie zginęło 5 osób. Zniszczone zostały m.in. bloki mieszkalne, a pod gruzami wciąż mogą być ludzie. O krok od tragedii w Redutowach na Śląsku. 3-letni chłopiec wypadł z 4 piętra. Do szpitala zabrał go śmigłowiec LPR. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
20: Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 3-letni chłopczyk pod nieuwagę swojej mamy wdrapał się na parapet, następnie wypadł z otwartego okna mieszkania.
17: Mówi Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji. Matka była trzeźwa. O sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny. Jedna osoba ranna w wypadku na S7 pod Radomiem w Mleczkowie. Osobówka zderzyła się z pojazdem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
21: Kierujący Mercedesem jadąc w kierunku Warszawy uderzył w tył Forda. Jedna osoba z Forda, mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby, policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.
17: Relacjonuje Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Droga w stronę Warszawy jest całkowicie zablokowana, a policja kieruje kierowców na objazd drogą serwisową.
22: SK Śląsk. Sport.
23: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. To będzie kolejny sportowy weekend na Śląsku. W piątek zaczynamy od piłkarskiego hitu Raków Częstochowa kontra GKS Katowice, a wieczorem na parkiet wybiegnie GTK Gliwice. Sobota, proszę bardzo, Górnik Zabrze jedzie do Białegostoku na mecz z Jagiellonią, a MKS Dąbrowa Górnicza podejmuje twarde pierniki. I jeszcze hokej, Gieksa z Polonią, Bytom, GKS Tychy z Krakowią, a w niedzielę kolejne emocje na lodzie. Do tego Piast Gliwice, Widzew Łódź, piłka, kosz, hokej. Śląsk po prostu gra.
1: 2 minuty po godzinie 10:00. Za co już dziś możecie sobie przyznać nagrodę? Może ktoś wstał przed pierwszym budzikiem albo dotrwał do godziny 10:00 bez kawy. Można nagrać głosówkę na ten temat na SK Messengerze. Tam czekam. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Andrea Bocelli i Margaret, to jest plan na tę godzinę, Wesce.

0: Poza tobą nic i Litka na antenie Radia SK. Nie wiem, czy widzieliście już tę ładną scenę, która trafiła do mediów społecznościowych, a dokładnie reakcje dzieci na informację o tym, że ich tata dostał Nagrodę Nobla za medycyny za rok 2026. Chodzi o doktora Karla Disserota, który taką nagrodę odebrał razem ze swoimi dwoma kolegami, czyli taki podział na trzech, i przekazuje te informacje wraz ze swoją żoną swoim dzieciom. I mówi, wiecie co, właśnie dostałem telefon i dostałem Nagrodę Nobla. I radość tych dzieciaków jest nieopisana i właśnie w takich momentach, wydaje mi się, i pan doktor chyba to potwierdzi, że ta radość i ich wsparcie jest większą nagrodą niż sam ten Nobel, który do jego rąk trafił. Choć tam kasa jakaś za tego Nobla też płynie, więc całkiem miło. Za to wy byście mogli sobie przyznać nagrodę, gdybyście tylko mieli taką szansę, jest Piotrek z Niela do sukcesem na dziś.
1: O 6 rano zdążyłem jeszcze ogarnąć kupę liści do szkoły dla syna.
0: Niech zgadnę. Syn miał to wpisane w Librusa od mniej więcej jakichś 2 tygodni, ale zapomniał przekazać. Brawo Piotrek, nagroda dla ciebie. Jeżeli macie takie osiągnięcia, to się nimi chwalcie na SK-owym Messengerze. Czekam tam na wasze głosówki.
2: Radio SK. Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
7: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na ciebie 8 kuchni świata i bar.
6: Już mi się podoba.
7: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
8: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
9: Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem!

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Myślisz o zmianie pracy? Poznaj SIGRO od środka. Już 10 października zapraszamy na dzień otwarty SIGRO w Dąbrowie Górniczej. Szukamy m.in. pracowników produkcji, operatorów wózków widłowych i mechaników utrzymania ruchu. Zwiedzisz nowoczesny zakład, poznasz stanowiska i porozmawiasz z załogą. Liczymy na Ciebie. Sobota 10 października od 11. SIGRO Koksownicza 32, Dąbrowa Górnicza. Więcej na sigro.pl.
3: I po reklamie.

codziennie wam to powtarzamy i powtarzać będziemy, bo taka jest też prawda. 29 minut do 11, idealna pora na to, żeby zagrać kolejny hit, który ma szansę na stałe trafić do waszej głowy i też na wasze playlisty. Avalon, For Nothing, ten pan tak się nazywa, ma już na swoim koncie trochę hitów, które być może znacie, gra też w różnych miejscach i teraz zagra, no właśnie, w Radiu SK. Avalon, For Nothing już teraz u nas.

Są takie piosenki, które powinny grać do końca. To jest jedna z nich. Grup są na szczycie w Radiu SK, 22 minuty do 11. Ja bym sobie przyznała nagrodę za umiejętność zdenerwowania nawet najspokojniejszego człowieka na świecie. I choć brzmi to trochę jak ja, to nie ja to napisałam, tylko właśnie Joanna. Na SK-owym Messengerze, gdybyście mieli ochotę przyznać

0: sobie nagrodę za cokolwiek, co w życiu osiągacie. Niezależnie od tego, jaki jest status tego osiągnięcia, to dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. A propos tego stresu, to myślę, że też jestem w jednej grupie. Ale to, na co przynajmniej Asiu, droga, nie można narzekać żyjąc z nami, to brak adrenaliny i jakiejkolwiek rozrywki. No właśnie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1 FDM.pl.
11: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
12: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
15: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
16: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
17: To będzie ostatnia reklama. Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
18: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
17: A tak bliżej, za 5 lat.
18: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
17: A ja?
18: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
19: Śląskie. Studiuj, zostań, twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
20: I po reklamie.

0: finale z tego numeru stał się hit. Tovlo, Check in Body w Radiu SK tuż przed 11. Po 11 wiadomości z kraju i ze świata. Mam nadzieję, że także te dobre, a potem hity, które umożliwią wam jakkolwiek zniesienie kilku godzin w pracy jeszcze w środę.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny? Poznaj Wisłow Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 metrów kwadratowych otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów, plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup. Już od września, a po dniu pełnym wrażeń, komfortowe apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisłow.pl. Wisłow Resort. Wisła, czarne 3E.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
9: A co to właściwie jest Vaistakos?
10: Vaistakos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
8: Vaistakos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vais. Vaistakos.pl.
11: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
3: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
4: Na drogach teraz cisza, spokój, oby tak było jak najdłużej, jeśli chodzi o Śląsk i Zagłębie. Jedynie tam, gdzie są remonty, no to trzeba się uzbroić w cierpliwość. To jest ulica Imielińska, czyli ścisłe centrum Imielina. Staniecie tam na dłuższą chwilę. Nieco większy ruch samochodowy też na DK 94 w Piekarach Śląskich. Co do pogody, to korzystajcie, korzystajcie, bo jutro przyjdą opady deszczu i to niemałe. A w piątek przyjdzie spadek temperatury i to znaczny.
3: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
5: Minęła 11. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Sprawa zabójstwa nastoletniej Mai z Mławy na Wokandzie. W Płocku ruszył proces Bartosza G. Na miejscu jest nasz reporter Kuba Honhera.
6: W Sądzie Okręgowym w Płocku rozpoczyna się właśnie pierwsze przygotowawcze posiedzenie. Odbędzie się ono za zamkniętymi drzwiami, a jego celem jest ustalenie dalszego toku postępowania, w tym terminów kolejnych rozpraw oraz kwestii związanych z dowodami. Dziś nie będą przesłuchiwani świadkowie, ani nie będą odtwarzane nagrania.
5: A według ustaleń 17-letni wówczas Bartosz G. zabił o rok młodszą Maję w kwietniu 2025 roku. Chłopaka zatrzymano w Grecji, skąd sprowadzono go do Polski. Prawdopodobnie zawiódł czynnik ludzki, tak o wpadce z alertem RCB, mówi nam wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. A przypomnijmy, mieszkańcy województwa lubuskiego dostali alert przeznaczony dla Lubelszczyzny. Sprawę wyjaśnia MSWiA.
7: Prowadzimy, powiedzmy, wyjaśnienia, powiedzmy, kto na tą chwilę pełnił dyżur, w jaki sposób zapadały decyzje. Chciałem po prostu również wszystkich Państwa przeprosić za to, co się po prostu wydarzyło.
5: Mieszkańcy Lubelszczyzny również otrzymali tego dnia alerty o zagrożeniu. MSWiA rozmawia z resortem finansów o większych środkach na rozwój RCB w przyszłym roku. W Świnoujściu saperzy w akcji. Dziś zneutralizują tam ostatnią minę z czasów II wojny światowej, mówi major Łukasz Koziarski z 8 flotylli obrony Wybrzeża.
8: Do unieszkodliwienia został jeden obiekt. Warunki pogodowe powinny sprzyjać, więc mam nadzieję, że wszystko uda się przebywać zgodnie z planem.
5: Służby apelują, aby pamiętać o obowiązujących obostrzeniach.
2: SK Śląsk News.
4: Jego stan zdrowia jest ciężki, ale stabilny. To najnowsze informacje w sprawie 3-letniego dziecka, które wypadło z balkonu na 4. piętrze mieszkania w Rydułtowach. Chłopiec trafił śmigłowcem LPR do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
9: Jest w śpiączce farmakologicznej, jest leczony na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.
4: Mówił rzecznik placówki Wojciech Gomułka. Zwrócili uwagę na biegającego psa, zostali brutalnie pobici. Do tego zdarzenia doszło w Koszęcinie. Więcej na SKP.pl.
10: 11 to jest albo bardzo, bardzo dobra pora na drugie śniadanie, albo na kolejną kawę, albo na spotkanie, na które nie mieliście ochoty, ale praca wymaga tego, żebyśmy tam poszli. To znaczy, żebyście wy poszli, bo ja jestem tutaj. 10:58, gdzie mą niż teraz. Zalia też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Hi, to Birła Miło w Radiu SK, 17 minut po 11. Jutro w nocy, to znaczy w nocy z czwartku na piątek, będzie można oglądać nietypowe zjawisko na naszym niebie. To nie będzie rój Perseidów, bo ten nam towarzyszy zazwyczaj w sierpniu, ale październik ma to do siebie i podobno niebo ma być na tyle przejrzyste, że też będziemy w stanie to zobaczyć właśnie, że na niebie pojawią się drakonidy. To też zjawisko, które widać. My je nazywamy potocznie spadającymi gwiazdami, choć one nie mają do końca cokolwiek ze spadającą gwiazdą wspólnego, ale gdzieś w jakiejś historii, w legendach spadające gwiazdy mają przynosić spełnienie marzeń. Można popatrzeć w niebo, pomyśleć, może coś się spełni. Natomiast gdyby ktoś jednak marzył o tym, żeby spokojnie przespać noc, to nie tędy droga, bo żeby spełnić to życzenie za pomocą drakonidów, to trzeba będzie tę noc zarwać. Radio SK.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Twój ruch! Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
6: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ. Już 15 października poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
11: Zapraszamy do salonu O Moda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
12: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
13: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
11: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na Ciebie 8 kuchni świata i bar.
13: Już mi się podoba.
11: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
14: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
17: I po reklamie.

0: Wiem, że nic nie wiem, a raczej wiemy, że nic nie wiemy, bo wy jesteście w tym razem z nami. Ta akcja nazywa się Odlot ściśle tajny i oparta jest na niewiedzy i niespodziance, czyli spotykamy się na lotnisku i lecimy w nieznane. Ekipa poranka i wy, nasi słuchacze. Dokąd tym razem? Nie wiadomo, ale wiemy, że możecie znaleźć się na pokładzie tego samolotu, który będzie startował całkiem niedługo, bo za kilka tygodni. Dokąd? No podpowiedzi są od kapitana, ale one, przyznaję, nie mówią zbyt wiele, bo to jest jedna z nich.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
0: Jeśli chcecie przekonać się, co to jest za miejsce, w których to ściany opowiadają historię, pobierajcie aplikację Radia SK, zgłaszajcie się tam, no bo ciągle miejsca w samolocie jeszcze na odlot ściśle tajne czekają.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij.

0: Rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Twój ruch.
5: Szachowe emocje wracają do Silesii.
4: Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
6: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: To będzie ostatnia reklama. Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
9: Zapraszamy do salonu O Moda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
10: I po reklamie.

0: jest ta pani, która śpiewała razem z Bruno Mars Apatę, a teraz wróciła z nowym kawałkiem, nazywa się New Trick, a ta pani to jest Rosé na 6 minut do godziny 12 w Radiu SK. Przypominam, odlot ściśle tajny ciągle czeka na swoich pasażerów, pomimo tego, że dziś dwoje z was znalazło swoje miejsce w samolocie, to mamy jeszcze trochę tej przestrzeni i można z nami polecieć w nieznany na weekend. A po 12 w Radiu SK Michał Sobkowski zagra też najlepsze hity i będzie miał jedną z naszych nowości, bo ciągle podkreślamy, że wszystkie hity zaczynają się westy. Można zagłosować przy okazji, wpadając na SK.pl na wasze ulubione hity, żeby potem je usłyszeć w gorącej 20. Słyszymy się jutro po 9. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
4: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
5: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
6: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Bring the beat.

0: Semmuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Uwaga, chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
2: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
3: Cherry. JKK Moto. Katowice. Twój dealer Cherry. Sprawdź nasze samochody i umów jazdę próbną. Znajdziesz nas przy ulicy Kościuszki 215 w Katowicach. Zapraszamy.
4: SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Mikołowie.
10: Siódmy dzień listopada, szczęśliwa siódemka, upływa nam ten dzień pod kątem bardzo przyjemnej pogody. Od kilku dni mamy ten sam stan, czyli chłodny poranek i dosyć ciepłe popołudnie. Korzystajcie, póki pogoda jest. Póki, no właśnie, bo zmieni się to wszystko. Już jutro opady deszczu, przydadzą się parasole, a w piątek spadek temperatury i to taki znaczny. Czyżby koniec lata tej jesieni? Pożyjemy, zobaczymy.
9: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Mikołowie, ulica Cieszyńska 2.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
11: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Więcej ofiar po rosyjskim zmasowanym ostrzale na Ukrainie. 15 osób zginęło, a ponad 60 jest rannych. Spod gruzów ratownicy wydobyli ciała trojga dzieci. Wołodymyr Zełański napisał, że był to, tu cytat, najbardziej podły atak z okazji dnia urodzin Putina. Pełna zgoda przy wiejskiej. Sejm będzie właściwie jednomyślny. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych. To reakcja na serię wypadków. Rządowe propozycje zakładają m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd na czerwonym świetle czy objeżdżanie opuszczonych zapór.
12: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on.
13: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne.
11: Mówili posłowie Karolina Pawliczak z KO i Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej. Nad projektem Sejm będzie głosował jutro. Polski wynalazek robi furorę. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali najnowszy model łazika marsjańskiego Scorpio. Ich dotychczasowy projekt zdobył już ponad 20 medali na świecie.
14: Polskie łaziki są jednymi z najlepszych tak naprawdę na całym świecie. Jakiś czas temu wróciliśmy z zawodów Anatolian Rower Challenge. 4 pierwsze miejsca zostały zajęte przez drużyny z Polski.
11: Mówi Krystyna Fluder, wiceprezes Koła Naukowego Scorpio. Nowa wersja ma innowacyjną konstrukcję podwozia i układ jezdny. To konkursowy, mniejszy odpowiednik obiektu NASA.
15: SK Śląsk News.
10: JSW zaciska pasa. Z gigantem węglowym do końca roku ma pożegnać się ponad 4 tysiące górników, mówi Wojciech Sury, rzecznik JSW.
16: Ponad 3 tysiące osób będzie mogło skorzystać z urlopów górniczych lub przeróbkarskich, 1200 z jednorazowych odpraw pieniężnych.
10: Mimo redukcji etatów spółka zakłada wzrost produkcji węgla z 13 milionów ton do 14 w 2029. Przetarg na realizację drugiego etapu hubu gamingowo-technologicznego w Katowicach unieważniony. Powód? Wszystkie oferty przekroczyły założony budżet.
17: To jest bardzo dobra nowa płyta i bardzo dobry nowy singiel od Mroza. Mrozu i Kacperczyk, wszystko czego chciałem, dosłownie za kilka chwil na antenie Radia SK. Będzie też Somber, będzie Tame Impala, a teraz na sam początek naszego popołudnia z Eską. Shakira, Burna Boy, Daj Daj, Michu Sapkowski. Witajcie, 12.01.5, a Westy już grają.

0: hity zawsze na czasie na antenie Radio SK. To Madonna i Hang Up. Są takie dni, dla mnie to jest właśnie ten, kiedy naprawdę bardzo dużo rzeczy nie idzie po mojej myśli. Człowiek zaczyna dzień od tego, że zapomina jedzenia do pracy. To jest bardzo zły pomysł. Potem synek z samochodu zapomina wziąć maskotki do przedszkola. To jest też bardzo zły pomysł. I tak właśnie postanowiłem nawet czata zapytać, co on na to, co mam zrobić w tym momencie, jak już tak dużo rzeczy poszło nie tak. Kilka rad od niego. Zatrzymaj się na 10 minut. Łatwo powiedzieć. Oddziel to, na co masz wpływ od reszty. Okej. I zrób coś, co fizycznie zmienia stan organizmu. W żadnym punkcie nie było rzuć to wszystko w diabły i iść do domu. No chyba mam za słabą wersję czata w takim razie. Chociaż nie, z drugiej strony, jakbym miał coś takiego i posłuchał, to bym się z wami nie spotkał, a bardzo mi na tym zależało. Jakie wy macie albo sposoby na to, żeby na chwilę zwolnić i zapomnieć o tym i przerwać tę złą pasę, albo może chcecie się pożalić po prostu, jak was środa 7 października dojeżdża, to można dać albo SMS-owo znać 664-402-302, albo głosówką jęczącą na eskowym Messengerze. Są takie dni, nie ma co tam przed nimi uciekać, przeżyjemy, jutro będzie lepiej. A za chwilę to będzie Somber, My Body Isn't Ready, a później między innymi Tame Impala.
1: Radio SK. To promocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
10: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Kato Ramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Kato Ramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
11: Twój ruch. Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
12: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Skakuj do nas. www.jumpcity.pl.
13: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
14: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na ciebie 8 kuchni świata i bar.
13: Już mi się podoba.
14: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
15: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
16: Myślisz o zmianie pracy? Poznaj SIGRO od środka. Już 10 października zapraszamy na dzień otwarty SIGRO w Dąbrowie Górniczej. Szukamy m.in. pracowników produkcji, operatorów wózków widłowych i mechaników utrzymania ruchu. Zwiedzisz nowoczesny zakład, poznasz stanowiska i porozmawiasz z załogą. Liczymy na ciebie. Sobota 10 października od 11. SIGRO Koksownicza 32 Dąbrowa Górnicza. Więcej na sigro.pl.
17: A co to właściwie jest Vice Tacos?
18: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
19: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. VicetacOS.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat.
7: W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
20: I po reklamie.

0: Natalie i Major League DJs, czyli Wasted na antenie Radia SK. W poszukiwaniu sposobów na przerwanie złej pasy, no jest taki jeden sposób, on jest mało humanitarny, ale może być nawet całkiem skuteczny, to jest po prostu posłuchać, jak gorzej mają inni. Lena, bardzo proszę, jedziemy z głosóweczką.
1: Cześć SK, mnie środa dzisiaj kompletnie próbuje dobić, wszędzie się spóźniam, wszystko idzie generalnie pod górkę, pracuję w cateringu, wywalił mi się wózek z jedzeniem, no i jeżeli się śpieszę, to jeszcze wszędzie śmieciarki na drodze, a do tego wszystkiego jeszcze kawałeczek od gałki biegów mi się urwał i bardzo niefajnie się prowadzi, także taka to oto środa.
0: Kawałeczek od gałki biegów? Nie za bardzo wiem, o co chodzi, ale rzeczywiście to nie brzmi dobrze ten dzień, Lena, naprawdę. A jeszcze pozwólcie, że na sam koniec wypuszczę pierwszą głosówkę, którą Lena do mnie wysłała. Bardzo proszę. O, dokładnie. No, to czara goryczy. Naprawdę przelana. Mam nadzieję, Lena, że już będzie z górki i biegów nie trzeba będzie zbyt często zmieniać. Maneskin za chwilę Wesce, a później ci opowiem. Jeden z waszych ulubionych numerów. Dawid Kwiatkowski i Margaret Wesce.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Twój ruch. Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
2: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
3: Zapraszamy do salonu O Moda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
4: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla Twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
8: I po reklamie.

0: to jest jeden z tych numerów, do których nóżka chodzi. I bioderko też chce chodzić. I wiercić się chce słoninką. I wcale się nie dziwię. All of my love. Świeżynka na naszej playliście to Iben i Easy Bizu. Tuż przed godziną 13 po 13. Kolejna godzina przepełniona hitami na czasie. Trochę przeterminowane, ale wciąż świetnie brzmi, więc gramy. Ostatni dzień lata. Gibbs i Igo za chwilę.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
7: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
6: A tak bliżej, za 5 lat.
7: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
6: A ja?
7: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
8: Śląskie. Studiuj, zostań, twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spotfinansowany przez Unię Europejską.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
22: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
23: Natalia Czarnuch, witam się z Wami w środowe popołudnie. Na termometrach teraz 20 stopni Celsjusza, tyle wskazują słupki rtęci w Tychach czy w Mikołowie i jak na razie sporo gęstych chmur na niebie, ale synoptycy od Meteo nie przewidują opadów deszczu. Jutro aura niemalże identyczna, ochłodzenie nastąpi w piątek, wtedy też 14 stopni Celsjusza, w sobotę i w niedzielę około 15. A na śląskich i zagłębiowskich drogach o tej porze bez większych korków.
22: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
0: 13, Agata Chruściak, zapraszam. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Co najmniej 8 osób jest rannych. Na razie nie potwierdzono oficjalnie, że dwie są w ciężkim stanie. O szczegółach Jakub Krzyżak.
5: Najważniejsza informacja jest taka, że po krótkiej obławie policjanci zatrzymali 19-letniego napastnika. To uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie doszło do ataku.
19: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
5: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
19: Tak, to jest uczeń tej placówki.
5: Mówi mi starszy aspirant Marcin Sabicki z mazowieckiej policji. W ataku rannych zostało 8 osób, przekazał mi młodszy brygadier Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej.
21: Jest to 5 dzieci i 3 osoby dorosłe.
5: Na miejscu wciąż działają służby. 30 strażaków zabezpiecza miejsce zdarzenia. Policja ustala jego dokładny przebieg.
0: Będzie taniej niż dziś. Minister energii podał maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za 95 zapłacicie nie więcej niż 6,82, a za olej napędowy 7,74. To obniżka odpowiednio o 4,6 groszy na litrze. Nobel za odkrycie związane z syntezą związków organicznych. Francuz Henri Gagon, japoński naukowiec z Kansas Ohio, laureatami nagrody z chemii.
24: Profesorowie odkryli, że jeżeli startujemy z niezbyt czystej mieszaniny, to są układy, w których możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy taką lawinę powielania się jednej ze skrętności.
0: Tłumaczy profesor Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a jutro poznamy laureata Literackiej Nagrody Nobla.
25: SK Śląsk News.
23: Sosnowiecki Szpital Miejski i Ministerstwo Obrony Narodowej łączą siły. W ramach programu Szpitale Przyjazne Wojsku personel cywilnej placówki zostanie przeszkolony z medycyny pola walki.
26: Te szkolenia będą dotyczyły zachowania w sytuacji nagłej, kiedy pacjentów jest więcej niż personelu, który jest w stanie obsłużyć takich pacjentów.
23: Mówiła prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Aneta Kawka. Jutro o 18:00 w kinie Helios w Katowicach zostanie wyświetlony film Czas, który nie nadszedł. Po seansie możliwość porozmawiania z reżyserką i scenarzystką.
27: Kiedyś Sean Paul, a teraz Riviera. She Doesn't Mind. Obiecuję, że ten numer, jeden z waszych ulubionych, wam zagram. Będzie też Dawid Podsiadło. Będzie, a na drugą nóżkę Armin van Buuren. A rozpoczyna ostatni dzień lata Gips, Igo, Michu Sapkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Cichosza, to w Stanach na antenie Radia SK. Stanach, wiemy to na pewno, czasem nosi szpilki, ale chyba nie za długo lubi w nich chodzić, co udowodniła podczas jednego z koncertów stadionowych, kiedy to szpilki w pewnym momencie zdjęła i oddała fance i śpiewała i tańczyła na boso. Wspominam o tym, bo znalazłem filmik z bicia rekordu Guinnessa w biegu na 100 metrów w szpilkach właśnie. To był bieg na bieżni, nie że jakąś promkę ogłosili w sklepie, nic z tych rzeczy. I jestem pod silnym wrażeniem, posłuchajcie, taki rekord na 100 metrów wśród pań to jest 10 sekund i 49 setnych, a na szpilkach 13 sekund i 55 setnych, czyli szpilki opóźniają panie w sprincie tylko o jakieś 30%. Co ciekawe, sam Guinness zaznacza, że to rekord wśród pań, co może sugerować, że panowie też ten rekord ustanawiali, ale z tego filmików to szukać chyba nie będę. Riviera za chwilę, She Doesn't Mind, a później Dawid Podsiadło.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmia Riva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem!
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Twój ruch. Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy. Bring the beat back.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
2: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
1: A tak bliżej, za 5 lat.
2: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
1: A ja?
2: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
3: Śląskie. Studiuj, zostań, twórz. Poznaj możliwości na studiuje-śląskie.pl. Spotfinansowany przez Unię Europejską.
4: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu Omoda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję w programie. Prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. Omoda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
5: Zapraszamy do salonu Omoda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
8: I po reklamie.

0: Timbaland, Nelly Furtado, jeszcze Justin Timberlake, czyli Give It To Me na antenie Radia SK. Daj mi te miejsca na pokładzie samolotu lecącego nie wiadomo dokąd, bo właśnie wiadomo z kim, ekipa Radia SK, oprócz tego wiadomo też kiedy, między 23 a 25 października, z Warszawy to też jest pewne, ale dokąd to nie wiemy, na tym polega odlot ściśle tajny, który robimy wam po raz kolejny. Kamila i Paulina są już na pokładzie samolotu, Wiktoria z chłopakiem również, to wieści z dzisiejszego poranka i tam było w zgłoszeniu coś o diagnozie, że spakowani i na końcu jest napisane, czekamy na terapię. Tak, no ja jestem pewien, że terapia będzie skuteczna. Tak mniej więcej w 40%. Zgłoszenia do naszej akcji Odlot ściśle tajny w aplikacji Radia SK. Za chwilę David Guetta, później Glass Animals.
1: Radio SK. Reklama. Twój ruch. Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalaszwili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Myślisz o zmianie pracy? Poznaj Sigro od środka. Już 10 października zapraszamy na dzień otwarty Sigro w Dąbrowie Górniczej. Szukamy m.in. pracowników produkcji, operatorów wózków widłowych i mechaników utrzymania ruchu. Zwiedzisz nowoczesny zakład, poznasz stanowiska.

0: Rozmawiasz z załogą. Liczymy na Ciebie. Sobota 10 października od 11. Sigro Koksownicza 32 Dąbrowa Górnicza. Więcej na sigro.pl.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
3: Zapraszamy do salonu O Moda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
6: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na Ciebie 8 kuchni świata i bar.
5: Już mi się podoba.
6: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
7: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej.
8: I po reklamie.

0: jeden z czterech nowych numerów od Taylor Swift, którymi poczęstowała nas w ramach bonusowej wersji swojej płyty. Taylor Swift i Patient Zero w Radiu SK tuż przed godziną 14. Po 14 bonus ode mnie muzyczny, jak zwykle. Axwell Ingrosso, More Than You Know. Krótko mówiąc, bardzo przyjemne hity na czasie Westy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
11: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: A co to właściwie jest Vice Tacos?
15: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
16: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. VicetacoS.pl.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
18: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
28: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Siemianowicach.
29: Natalia Czartoch, cześć. Witam się z Wami ponownie. Same dobre informacje dla kierowców, bo nie ma żadnych korków teraz na autostradzie A4 w Mysłowicach, zatem w stronę czy Krakowa, czy Katowic śmigacie bez większych problemów. W samych Katowicach bez korków na S86. Nic się też nie przytyka na rozdzieniu. Trasa jest przejezdna. W Sosnowcu również bez większych problemów. Piłsudskiego przejezdna, 3 maja przejezdna. Jesteśmy jeszcze przed popołudniowym szczytem komunikacyjnym, a na termometrach 20 na plusie.
28: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Siemianowicach Śląskich, ulica Sienkiewicza 12A.
27: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Napastnik, który zaatakował w szkole w Ostrołęce, to uczeń tej placówki. 19-latek ranił 8 osób z zespołu szkół zawodowych numer 4. Napastnik został złapany, jest ranny, próbował popełnić samobójstwo.
1: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
2: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
1: Tak, to jest uczeń tej placówki.
0: Mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Prezydent Ostrołęki po ataku zarządził, aby do szkół nie wpuszczać osób postronnych. Trwa teraz sztab kryzysowy. Posłowie mają być w tej sprawie jednomyślni. Sejm zajmuje się podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze mają trafić w formie zwiększonej dotacji do NFZ. Tego oczekuje też prezydent, dlatego poprzemy ten projekt.
3: Byłby gotowy nawet zgodzić się na zaakceptowanie podwyżki podatków pod warunkiem, że pieniądze z tego tytułu zostaną zaadresowane do ochrony zdrowia. I teraz rządzący spełniają ten warunek.
0: Mówił poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk. W całości za projektem głosować ma też rządowa koalicja.
4: Alkohol w Polsce jest relatywnie tani, no a dzisiejszy budżet ochrony zdrowia jest jaki jest.
0: Mówił Łukasz Osmalak z Polski 2050. Rząd szacuje, że wyższa akcyza przyniesie prawie 1,5 miliarda złotych do przyszłorocznego budżetu. 3 osoby w szpitalu to po zderzeniu osobówki z autobusem linii 77 w Bydgoszczy.
5: Do szpitali zostali przetransportowani zarówno kierowca, jak i pasażer z Audi, a także pasażerka autobusu.
0: Relacjonuje Jakub Skrzypek z tamtejszej policji. Ulica może być nieprzejezdna jeszcze przez 2 godziny.
6: SK Śląsk News.
29: Ciężki, ale stabilny. Taki jest stan 3-letniego chłopczyka, który we wtorek późnym popołudniem wypadł z okna mieszkania na 4. piętrze w Redutowach. Policja ustala szczegółowe okoliczności wypadku. Kolejni górnicy rozpoczęli kurs na licencję maszynisty Kolei Śląskich. Celem jest ułatwienie pracownikom górnictwa zdobywania nowych kwalifikacji i podjęcia pracy na kolei, mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik KS.
7: Kurs obejmuje 298 godzin zajęć z zakresu m.in. prowadzenia ruchu kolejowego, sygnalizacji, infrastruktury, budowy pojazdów kolejowych.
29: Kurs górnicy zakończą w styczniu.
24: To w tak zwanej potrzebie paliwowej, czyli bakowej, to czy warto w tym momencie jechać na stację? O tym dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Muzycznie Kizo i Bledka, przypomnę, będzie też świetny Neptunika i What If, a także Imagine Dragons, czy Sylwia Grzeszczak, Michał Sapkowski, witajcie.

0: Neptunica, What If na antenie Radia SK. Można być fanem Realu Madryt, woleć styl Cristiano Ronaldo, który ostatnio przeprosił fanów za swój wybuch gniewu po meczu reprezentacji, ale nie można, nie można odmówić wielkości Messiemu, prawda? Messiemu, który właśnie pożegnał się z reprezentacją Argentyny, strzelając przy okazji w tym swoim ostatnim meczu 126 bramkę w 208 spotkaniu, dwa razy też w tym spotkaniu asystował i spłakał się w autokarze, co można zobaczyć na filmikach, które pojawiły się w sieci i czemu dziwić się w ogóle nie można. Jeden z komentarzy mocno mnie ujął, jeśli chodzi o tę sytuację. Messi płacze, Ronaldo przeprasza, a Lewandowski nadal strzela. Imagine Dragons, Szalec w Radiu SK. Za moment później Sylwia Grzeszczak i Mango.
1: Radio SK. Reklama.
2: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni. Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
8: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
9: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1 FDM.pl.
10: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Twój ruch! Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
13: I po reklamie.

0: Shakira, Shakira. Mena Morena, antenie Radia SK. Przecież ja wam obiecałem informacje na temat maksymalnych cen detalicznych paliw obowiązujących jutro. I już daję znać, że będzie minimalnie, ale taniej o 3 grosze, jeśli chodzi o 95, bo będzie kosztować maksymalnie 6,83. O 3 grosze, jeśli chodzi o 98. Nie no, to już luksus tak tankować za 7,71. Naprawdę. Olej napędowy będzie kosztował jutro 7,74, dziś 6 groszy więcej. Bez tego pakietu CPN te ceny by naprawdę odleciały. Z tych odlotów to ja zdecydowanie mocno wam proponuję odlot ściśle tajny. Wiecie z kim? Z ekipą Eski. Wiecie kiedy? To jest ten weekend 23-25 października, ale nie macie do ostatniej chwili pojęcia dokąd. I to jest w tym bardzo, bardzo fajne zgłoszenia za pomocą aplikacji Radia Eska. Jutro nie, ale w piątek jak najbardziej kolejna osoba znajdzie się wraz z osobą towarzyszącą z biletami na pokładzie naszego samolotu lecącego do... Zalia, tylko kochaj mnie, Westy, za moment.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce? Potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
16: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: jesz batonika? A mówiłaś, że jesteś na diecie?
1: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
2: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: I po reklamie.

0: Aloner i Back to Yours w Radiu SK tu w godzinę 15. Czy w dobrych, tego nie wiem, ale w rękach wam zostawiam na pewno. Za chwilę będę razem z wami Sonita i Korościel po godzinie 15 i hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready od chłopaków już za chwilę. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Cześć.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
5: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Wygenerowano z AI.

0: wszystkie paczkowane kabanosy. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl. Uwaga Chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
2: Hot Plota. Plotki, sensacje, komentarze.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
7: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
8: Śląska Drogówka informuje o tym, że DK79 w Porębie jest teraz zablokowana w obu kierunkach. To po zdarzeniu z udziałem 5 pojazdów. Na miejscu działają służby i policja wyznacza objazdy. Poza tym przetyka się teraz delikatnie S1, to na wysokości Sosnowca, w kierunku zjazdu na Jaworzno. Wyhamujecie w szczególności, jeżeli jedziecie prawym pasem. A na termometrach mamy 20 stopni, tyle w Tychach czy w Mikołowie. Do końca dnia raczej bez opadów deszczu.
7: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. 8 osób trafiło do szpitala, 2 z nich już opuściły placówkę. To najnowsze informacje po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Jakub Krzyżak.
10: Wszyscy poszkodowani są w stanie niezagrażającym ich życiu, przekazał mi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
11: 2 osoby znajdują się w szpitalu w Łomży, 6 osób znajdowało się w Ostrołęce, ale 2 osoby już opuściły szpital.
10: Jak ustaliłem, oprócz poszkodowanych do szpitala w asyście policji został przetransportowany też napastnik. Miasto uruchomiło specjalną pomoc psychologiczną dla uczniów szkoły, w której doszło do ataku i innych placówek, a także dla wszystkich mieszkańców, którzy poczuli się dotknięci tą tragedią.
9: A mieszkańcy są w szoku.
12: Przerażające, tak? Tym bardziej, że też mam dziecko, które za chwilę pójdzie do szkoły średniej.
13: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia.
9: Usłyszała od mieszkańców Ostrołęki nasza reporterka Marta Szabłowska. Dawid Kajusz z zarzutami. Prokuratura zdradza szczegóły po przesłuchaniu lekarza i radnego KO w sprawie szpitala południowego. Ma on odpowiadać m.in. za popełnienie oszustwa na ponad 500 000 zł. Chodzi o złożenie faktur, w których zawarte były niezgodne z faktami dane. Dawid K. nie przyznał się do winy. Przypomnijmy, media ustaliły, że Dawid K. m.in. jako koordynator SOR-u bez specjalizacji w szpitalu południowym zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych, choć jego grafiki pokrywały się m.in. z jego działalnością polityczną. Jedno oczko w dół. Polska spadła w rankingu FIFA na 37 miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. W zestawieniu FIFA liderem wciąż Hiszpania. Drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecie Francja.
14: SK Śląsk News.
8: Stowarzyszenie Nowy Chorzów kolejny raz próbuje odwołać prezydenta miasta Szymona Michałka. Rusza zbiórka podpisów, aby doprowadzić do referendum. Potrzeba ich prawie 7200.
15: Nie mogę patrzeć, jak to miasto powoli umiera. Stoimy pod estakadą, która tak naprawdę jest główną arterią miasta. Ponad rok temu została zamknięta ze względu na uszkodzenia, które zostały ujawnione.
16: Referendum jest dobrym pomysłem. Tak, tak, moim zdaniem tak.
17: Ale dlaczego? Przecież już fajnie chopy.
18: Wie pan co, dla mnie uważam, że to jest bzdura.
8: Pierwsza próba zorganizowania referendum w Chorzowie nie powiodła się, bo komisarz nie uznał za ważne 1700 głosów.
14: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
19: Witajcie kochani, 2:15, to jest środa. Cinek zawsze mówi, środa minie, tydzień zginie. Cenie Cinek?
20: Tak, a Michał zawsze mówi, środa, dzień bardzo ciekawy, interesujący i z radosnym finałem.
19: Tak jest, gramy piękne piosenki, a później coś pogadamy. Somber My Body Isn't Ready w Radiu SK. Kochani, witamy serdecznie.

0: Why, Shawn Mendes ma piosenkę tak dobrą, że nazwał ją 3 razy. Why.
1: Wciąż nie znalazł odpowiedzi na te pytania. Why. Proszę Państwa, jeżeli pytacie why, macie się zgłosić do Radia Zetka, Radia SK, to odpowiadamy, ponieważ mamy konkurs Państwa Miasta. Co nie cinek?
0: Tak jest, dzisiaj literka M, jak Marcin Sońta z Radia SK.
1: Albo Michał Korościel z Radia SK.
0: No, pytanie przykładowe, jak nazywa się najlepszy prezenter Radia SK,
1: Michał
0: który
1: Korościel.
0: Nie myli nazwy stacji. Zapraszamy serdecznie, zostawiajcie numery, swoje numery na eskowym messengerze i my będziemy za chwilę do Was odzywaniać i gramy.

0: Kancelaria w Radiu SK. 16 minut po 15. Gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami słuchaczka Monika. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć, obecna.
0: Czy to ty jesteś ta słynna dziewczyna ratownika?
2: Też.
0: All right, ale trafiłem. Twoim rywalem jest Mateusz. Cześć Mateusz.
3: A witam serdecznie, cześć wszystkim.
0: Czy to ty jesteś ten słynny Mateusz Morawiecki?
3: Nie, słynny Mateusz z pomocy drogowej.
0: Okej, okay, bardzo nam miło.
4: Bardzo miło, czyli latasz na lawecie, tak? Dobrze rozumiem?
3: Tak jest, dokładnie.
4: Czy ty zawsze jesteś najbliżej, nie? Sytuacji.
3: No, jakby nie patrzysz, to tak.
4: Zobaczymy,
3: na
4: jak będzie
3: kolizji wypadku.
4: Z naszymi kategoriami w konkursie Państwa Miasta. Dzisiaj literka M jak muchozol. Na odpowiedź macie 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. I wygrywa osoba, która pierwsza zbierze punktów 3. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Mateusz, a potem Monika. Literka M, zaczynamy od Mateusza. Mateuszu, coś dużego.
3: Maluch,
0: czy jest duży, kurczę.
4: W twojej kategorii jest mały.
0: No właśnie, ale już w samym słowie maluch mamy zaprzeczenie dużego.
4: Ale
0: no
4: nie, ciekawa odpowiedź.
0: Ciekawa, ale nie możemy uznać punkt
3: ale
0: na Moniki.
3: Ale jakby nie patrzeć, ludzie kiedyś dużo się pakowali do malucha to i na wakaty jeździli.
4: To prawda, ale już potem nie udawało im się wyjść nigdy.
0: Siedzą tam do tej pory.
4: Mamut to jest dobra odpowiedź na przykład. Przechodzimy w takim razie do Moniki. Moniko, twoja kategoria, coś małego.
2: Mucha.
0: Mucha jest mała. Monika prowadzi 2-0. Mateusz, jak chcesz nawiązać jeszcze rywalizację, to teraz musisz odpowiedzieć.
4: Twoja kategoria, zdanie, które można powiedzieć w szkole.
3: Muszę do toalety.
0: Brawo, bardzo oczywiście, fajnie, że tak, ale mam nadzieję, że dokończysz grę z nami jeszcze.
3: Oczywiście.
4: Moniko, jak odpowiesz, to wygrasz mimo starań ogromnych Mateusza. Twoja kategoria, zdanie, którego nie można powiedzieć na ślubie.
2: Mogę kiedy indziej?
0: Brawo, to jest dobra wygrywasz. Odpowiedź.
4: Gratulacje w takim razie. Monika wybiera sobie nagrodę. Czy to będzie butelka, czy torba radiańska?
2: Torba.
4: Torba dla ciebie, butelka w takim razie dla Mateusza. Dziękujemy wam bardzo za grę i cukierki, ciasteczka, serduszka, całuski, co tam chcecie.
0: Trzymajcie się, pa!
1: Pa. Państwa Miasta w Radiu SK.
5: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni. Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
12: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na ciebie 8 kuchni świata i bar.
11: Już mi się podoba.
12: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
13: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
14: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
15: Cherry. JKK Moto. Katowice. Twój dealer Cherry. Sprawdź nasze samochody i umów jazdę próbną. Znajdziesz nas przy ulicy Kościuszki 215 w Katowicach. Zapraszamy.
6: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
16: Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmia Riva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem.
19: I po reklamie.

0: Hity na czasie, chłopaki, Kuba i Kuba. Tak nazywa się ten numer. Za 27 minut godzina 16. A teraz coś naprawdę nowego w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Taka jest prawda i z tym nie dyskutujemy. I teraz zagramy piosenkę Hard to be Around DJ-a Tiesto, bo bardzo się cieszymy, że DJ Tiesto przyjeżdża do Polski. W czerwcu przyszłego roku zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie taki 4-godzinny set DJ-ski świetny.
2: No to dobrze, że przyjedzie, ale teraz nie będziemy grali DJ-a Tiesto, bo chcę ci przypomnieć, że Marcin, poczekaj. Chcę ci wspomnieć, że szef Radia SK powiedział, że to jest audycja wspólna i wspólnie podejmujemy decyzję co do kontentu w tym programie.
0: Dlatego podjęliśmy decyzję, że zagramy DJ-a Tiesto.
2: Właśnie nie podjęliśmy, ponieważ ja nie wiem, czy lubię tę piosenkę. A ja lubię te piosenki, które znam.
0: To musisz
2: spróbować. I właśnie dlatego teraz zagramy piosenkę Every Time We Touch Cascada. Proszę bardzo. 'Cause every

0: Just Wear, Just Like a Pill i Pink w Radiu SK. Co za piękny dzień, słońce świeci, 7 października. A jeszcze w kalendarzu sprawdzam, że jest dzień borsuka.
1: Nie, wczoraj był dzień borsuka, dzisiaj jest dzień wanny, czyli co najwyżej dzień mycia borsuka.
0: Mycia borsuka, tego co czym w szybę stuka.
1: Nie, nie sprowokujesz mnie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
10: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy! Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem!
11: Twój ruch! Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
12: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid.

0: W mieście tanio i cicho, w trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry.
1: Cherry, JKK Moto, Katowice. Twój dealer Cherry. Sprawdź nasze samochody i umów jazdę próbną. Znajdziesz nas przy ulicy Kościuszki 215 w Katowicach. Zapraszamy.
2: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
3: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na ciebie 8 kuchni świata i bar.
2: Już mi się podoba.
3: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
4: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
5: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: A Ry i Tough Low w Radio SK.
1: Mhm. Albo Tove Lo, bo ona jest ze Skandynawii, więc...
0: Z Finlandii chyba.
1: Tak, Tove Lo. Tak. Aha. Jak Tove Jansson, tak napisała Muminków.
0: Ona pewnie czytała, ta Tove Lo pewnie czytała Muminków,
1: nie? Nie tak. Ciekawe, czy czytała Tove Jansson, czy Tove Jansson.
0: No już daj mi spokój, za chwilę news.
1: Okej, przepraszam.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl. Reklama. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
6: Myślisz o zmianie pracy? Poznaj Sigro od środka. Już 10 października zapraszamy na dzień otwarty Sigro w Dąbrowie Górniczej. Szukamy m.in. pracowników produkcji, operatorów wózków widłowych i mechaników utrzymania ruchu. Zwiedzisz nowoczesny zakład, poznasz stanowiska i porozmawiasz z załogą. Liczymy na Ciebie. Sobota 10 października od 11. Sigro Koksownicza 32 Dąbrowa Górnicza. Więcej na sigro.pl.
7: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla Twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
8: Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
9: To będzie ostatnia reklama. Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
10: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
9: A tak bliżej, za 5 lat.
10: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
9: A ja?
10: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
11: Śląskie. Studiuj. Zostań. Twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Tarnowskich Górach.
15: Unikajcie teraz drogi krajowej 78, tuż za Siewierzem. W powiecie zawierciańskim w Porębie dokładniej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 8 pojazdów. O szczegółach piszemy na sk.pl. Pasy w kierunku Szczekociny są zablokowane. Tymczasem w Katowicach przytyka się trasa DK86. Wyhamujecie jadąc w kierunku Tychów. Zachowajcie zatem czujność, w szczególności na wysokości Giszowca. Na termometrach teraz 20 na plusie, do końca dnia raczej bez opadów.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Tarnowskich Górach, ulica Nakielska 54.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy, ale zapowiadał, że chce, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic.
16: Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
12: Sprawca był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków, był pod opieką psychologa i specjalistów. Teraz służby sprawdzają plecak, który znaleziono przed budynkiem szkoły.
17: Na miejscu pracują policyjni, pirotechnicy i badamy zawartość tego plecaka. Rozmawiamy z młodzieżą, przesłuchujemy świadków, zabezpieczamy monitoring.
12: Relacjonuje rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Poszkodowanych zostało w sumie 9 osób, dwie z nich opuściły już szpital. Sprawca również przebywa w szpitalu. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Wystawiał faktury za pracę w szpitalu, choć w praktyce jej nie wykonywał.
18: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
12: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Nadal jest nieuchwytny to kangur, który od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Problemem może być jednak nadchodząca zima, tłumaczy Mikołaj Butryński z łódzkiego zoo.
19: Kiedy już ta temperatura jest znacznie bliższa zeru, to wtedy nasze kangury wchodzą już do środka na wybieg wewnętrzny.
12: A tam do dyspozycji mają specjalne lampy grzewcze.
20: SK Śląsk News.
21: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy ruszą ze zbiórką żołędzi i orzechów. Te przysmaki trafią do podopiecznych chorzowskiego zoo.
22: Zbiórka jest w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej w każdy czwartek od 17 do 18.30 przez całą zimę.
21: Mówił prezes Stowarzyszenia Dąbrowiacy Piotr Gondarczyk.
23: Sport w regionie.
21: Niebiescy wracają do gry. Ruch Chorzów zagra 11 października o 14.30 z ŁKS-em Łódź na wyjeździe. Podopieczni Waldemara Fornalika w tabeli pierwszej ligi zajmują 11 miejsce.
24: Santa
25: i Korościel.
24: Czyli SK w Radiu SK.
1: Dwie i pół minuty po godzinie 16 można powoli wychodzić z pracy, chyba że pracujecie do 15, to można wychodzić znacznie szybciej. Michał Korościel
26: i Marcin Sońta.
1: Witamy w środę i gramy dla was. Damiano, Dawid, już teraz the first time w Radiu SK.

0: Loser, Tame Impala w Radiu SK. I to jest świetny numer. I tam sobie nucił, gdybym tylko umiał nucić. 13 minut po 16, słuchacie Radia SK.
1: Bum, bardzo fajna końcówka. Słuchaj, wszyscy już wiedzą, że Książulo wprowadził swoją pizzę do Żabki, no. I wiedziałem, że to się stanie. I się stało, że wszyscy teraz wrzucają do internetu, jak testują tę pizzę, jak ona smakuje i tak dalej, że wszyscy to robią to jeszcze. Ale zrobił to niestety wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Zarejestrowały to nasze mikrofony.
2: Pojawiła się nowa pizza. Wiecie kogo? Podobno każda z nich ma 12 plasterków salami. Ta ma. 12, czyli tyle miesięcy, ile masz teraz na zmianę nazwiska po rozwodzie. Dotychczas były 3.
3: No. No i to jest fajne, widzisz, bo ludzie się fajnie bawią w internecie. Walą w Książula, Książulo gasi pożary, a potem wjeżdża pan, przypomnij, jak się nazywa?
1: Arkadiusz Myrcha.
3: Wjeżdża pan Boomer i nagrywa coś takiego, że są pobite gary i nikomu już się nie chce w to bawić.

0: Poza tobą nic, to Oliwka w Radiu SK, prawie 20 minut po godzinie 16. Takie buty, ten konkurs za chwilę wjeżdża na antenę Radia SK. Będziemy wam rozdawali 1000 zł na buciki. Zadanie jest takie, żeby wejść na sk.pl i napisać, w czyje buty byście chcieli wejść na jeden dzień. Michale, to jest pytanie, na które ty odpowiesz dzisiaj. Dlaczego? No.
1: W czyje buty ja chciałbym wejść na jeden dzień? Ja ci powiem, w czyje buty ja wchodziłem, chociaż to jest historia mocno mnie upokarzająca.
0: Słucham.
1: Ja miałem ogólnie jako kolegę, który bardzo dobrze grał w piłkę nożną, na takim dość wysokim poziomie, i on często dostawał nowe buty za darmo, tylko on nie cierpiał, jak one były takie sztywne. Mieliśmy taką samą stopę, ja mówię, weź pochodź w nich, trochę mi je rozbijesz.
0: Czy ty rozchodziłeś profesjonalnie korki? No może
1: ja rozchodziłem profesjonalnie korki. Moja rola została sprowadzona do rozpychacza butów pół piłkarza, dasz wiary? Mam nadzieję, że wy macie lepsze historie.
0: Słuchaj, no ja mam niedługo wesele, kupiłem sobie takie pół buty. Co ty robisz w weekend? Będziesz gdzieś chodził?
1: Za dwie dychy mogę chodzić w gumowcach. W czyje buty byście weszli i dlaczego? Piszcie na sk.pl. Czekają pieniądze na buciory.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też.

0: reklamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: Uwaga, Chosów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Farruko w Radio SK.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Takie buty w Radiu SK i tylko w Radiu SK. Wchodzicie na SK.pl i piszecie nam, w czyje buty byście chcieli wyjść na jeden dzień i dlaczego, czy to będzie jakiś piosenkarz, aktorka być może, do wyboru, do koloru i w tej sprawie jest z nami
2: Marcin. Witamy cię, Marcin.
3: Witam serdecznie.
2: W czyje buty chciałbyś wejść, Marcinie?
3: Ja bym chciał wejść w buty swojego teścia Władka.
2: A po co?
3: Żeby poczuć tego countryside era, wstać rano, iść wydoić krówki, mieć swoje mleko.
0: Aha. Twój teść jest countryside era, tak? Jego? Czyli jasne. Jest rolnikiem, czy też farmerem bardziej by pasowało w tej sytuacji?
3: Może, można tak powiedzieć, że jest rolnikiem na teraz takiej platformie i jak widzę tego filmiki, jak on tam dodaje różne, że robi z mleka, sery i tak dalej, to mi tylko ślinka cieknie i tak trochę czuję, że mi krew zalewa.
2: No jasne, i wiesz co, jest prosty podział między rolnikiem a farmerem, po prostu farmer ma strzelbę, a rolnik nie. To ma strzelbę czy nie, twój teść?
3: Nie ma.
2: Nie ma, no to rolnik. Słuchaj, 1000 zł dla ciebie, do wykorzystania w salonach Wojas i na wojas.pl, co ty na to?
3: Jestem za.
2: All right, no to gratulacje serdeczne, mamy dla ciebie nawet spontaniczne oklaski.
0: Staśmy. To jakie to będą buty w takim razie, żeby to tak dobrze na to pole pasowało?
3: Nie wiem, myślę, że może jakieś mokasyny.
0: Okej, okay, to miłych zakupów ci życzymy. Baw się dobrze.
3: Dzięki wielkie.
2: A, wszystkiego dobrego.
0: A zapraszamy na SK.pl.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Za 20 minut 17 słuchacie Radia SK, to Mrozu, piosenka z początków kariery, kiedy Mrozu znał tylko słowo na literkę M, miliony monet, Mrozu w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni? Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
15: Nowy rok akademicki na wypasie?
16: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
17: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?

0: nie mogę przestać śpiewać.
1: Skręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Twój ruch. Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
6: I po reklamie.

0: To jest taki rytm, że idealnie pasuje do wychodzenia z pracy. Chyba się zgodzisz.
1: Tak, to szybkim krokiem po schodach najlepiej. Tup, tup, tup, tup, tup w dół.
0: Za chwilę newsy, festy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
12: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Centrum Handlowym M1 FDM.pl.
13: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki. Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
15: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
20: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
21: Powoli dobiega końca remont ulicy Iłakowiczówny w Katowicach, więc jest to dobra informacja, w szczególności dla katowiczan, którzy mieszkają na Koszutce. Tymczasem w Katowicach teraz zwiększone natężenie ruchu obserwujemy na DK86. Na wysokości Uniwersytetu Ekonomicznego musicie trzymać nogę blisko hamulca zarówno na pasach w kierunku Sosnowca, jak i na pasach w kierunku Tychów. A co w pogodzie? Dziś do końca dnia sporo chmur na niebie, nie powinno padać, a na termometrach mamy około 19 stopni. Tyle w Dąbrowie Górniczej czy Czeladzi.
20: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
1: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Wyszedł ze szpitala, jest w policyjnej izbie zatrzymań. To najnowsze informacje o sprawcy ataku w Ostrołęce. 19-latek przyszedł dziś do szkoły z nożem i ranił w sumie 9 osób. A tak o tym, co wydarzyło się w szkole, mówi jedna z uczennic.
18: Nożownik, żeby zwrócić uwagę i zrobić tłok, z tego co mi wiadomo, podpalił plecak i położył go obok, żeby zrobić zamieszanie. I w momencie, w którym zrobiło się tłoczno, to wykorzystał sytuację.
1: Napastnika zatrzymano po kilkudziesięciu minutach poszukiwań na terenie miejskiej plaży. Natychmiast po zgłoszeniu o ataku w szkole pojawiły się służby. Wdrożyliśmy też procedury bezpieczeństwa, podkreśla prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
22: Dyrektorzy zostali poinformowani o zakazie wpuszczania osób postronnych na teren szkoły. Równolegle została uruchomiona pomoc psychologiczna.
1: Wiadomo, że napastnik był wcześniej znany policji, miał być notowany za narkotyki. Wyrok zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Dziś wygłoszono mowy końcowe na ławie oskarżonych Sebastian M.
23: Gdyby była możliwość 20 lat, nosiłbym o 20 lat. Gdyby była możliwość 30 lat, nosiłbym o 30 lat.
1: Mówi Łukasz Kowalski, pełnomocnik rodzin ofiar. Sebastianowi M. grozi 8 lat więzienia. Stopy procentowe bez zmian. Decyzję podjęła dziś Rada Polityki Pieniężnej, a przypomnę, główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%.
24: SK Śląsk News.
25: Za oknami wczesna jesień, a w niektórych sklepach zimowe szaleństwo. Na półkach bombki, choinki i mikołaje. Zdaniem ekspertów to świadomy zabieg, bo busze narodzeniowe, ozdoby świąteczne kojarzą się ludziom z pozytywną atmosferą, kiedy mają czas dla siebie i rodziny, a to z kolei sprzyja zakupom.
26: Sama się już oglądam za paczkami, bo robię prezenty dla wnuków, a mam ich 5.
27: Kiedyś to było faktycznie uroczyście, bo się zaczynało w grudniu, a teraz choinki. Kiedyś to była tradycja ubierania choinek dopiero w Wigilię rano, prawda?
25: A z mieszkańcami Katowic rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
28: Sońta i Korośce.
29: Czyli SK.
28: SK.
0: To jest Radio SK. Kochani, 2:17. Słyszeliście pewnie o tym kangurze, który 2 tygodnie temu, czy tam 2 miesiące temu uciekł z łowicza i nie mogą go złapać. To słuchacz tutaj zadzwonił, zostawił głosówkę na SK-owym Messengerze, że kangur był widziany na zakupach w Złotych Tarasach. Wiesz?
30: Co ciekawe, miał własną torbę.
0: Właśnie. I w tej...
30: I gramy dalej, panie i panowie. 2,5 minuty.

0: Eminem, Lose Yourself w Radiu SK, 11 minut po godzinie 17.
1: To słuchaj teraz tego odcinek i zgadnij, co to jest za numer.
0: Po jednej nutce. Znaczy, było więcej, ale Pretty Woman.
1: Pretty Woman, tak. Puszczam go nie przez przypadek, bo dzisiaj przeczytałem w internecie coś, co absolutnie zmienia mój pogląd na ten film.
0: Okej.
1: Na początku filmu ten przystojny biznesmen, Richard Gere go gra, nie?
0: A?
1: On spotyka tę kobietę lekkich obyczajów, tę Julie Roberts, i ona mówi mu, że za godzinę to będzie $100.
0: Aha.
1: I on niewiele myśląc mówi, słuchaj, na cały tydzień cię biorę i płacę $3000. I ona jest w niebo wzięta, bo uważa, że to jest deal życia. Że to jest deal życia,
0: tak,
1: absolutnie $3000.
0: Tak, no?
1: Tymczasem zatrzymajmy się na moment. Zatrzymajmy się na moment, bo $3000 za tydzień to jest $20 za godzinę.
0: Jedna piąta.
1: Normalnie ona brała $100 za godzinę, a on sobie załatwił $20 za godzinę. I właśnie dlatego...
0: On jest biznesmenem.
1: No. Dokładnie.
0: I on ma więcej kasy w portfelu.
1: Zdecydowanie.
0: No a wy, kochani, jakie znacie niekonwencjonalne sposoby na oszczędzanie?
1: Właśnie, nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze na najbardziej kreatywny sposób na oszczędzanie. Za taki będą nagrody. Czekamy.

0: Gdybym się jeszcze raz żenił, Cinek, to wziąłbym sobie na weselu tę piosenkę na mój pierwszy taniec. To była Rose.
1: Nie wytrzymałbyś do końca pierwszego tańca kondycyjnie.
0: Wytrzymałbym, na luzie. Kochani, rozmawiamy dzisiaj o bardzo oryginalnych sposobach na oszczędzanie. W tej sprawie nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze.
2: Najlepsze oszczędzanie mojego męża? Chować przede mną kasę, żebym jej nie rozwaliła.
1: No tak, to jest jakiś sposób. Aczkolwiek ja na przykład lepszy sposób mam, moim zdaniem. Jak zamarznie trakcja i wiem, że będą opóźnienia na kolei, to wsiadam szybko do pociągu, bo wiem, że będę jechał za tą samą kasę dwa razy dłużej.
0: Jakie są wasze sposoby na oryginalne oszczędzanie? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Będą nagrody dla najbardziej kreatywnych.
3: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Twój ruch. Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Fonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Fonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
14: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
15: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
16: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
17: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na ciebie 8 kuchni świata i bar.
16: Już mi się podoba.
17: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
18: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
21: I po reklamie.

0: To ten moment, kiedy Szybcy i Wściekli byli również wzruszający, czyli See You Again, Wiz Khalifa i Charlie Puth w Radiu SK za 28 minut, godzina 18. Tymczasem my pytamy, jakie macie niekonwencjonalne sposoby na oszczędzanie pieniędzy w trudnych czasach i wy nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
1: No jestem na tyle oszczędna, że potrafię jechać z listą zakupów i każdą jedną rzecz kupić w innym sklepie. To akurat wtedy jest promocja.
2: No ciekawy to jest sposób do oszczędzania.
0: Pani to bardziej przy tych cenach benzyny, nie?
2: Właśnie. Ale wiesz co, jak na przykład jest 30 sklepów, to pani jeździ od jednego do drugiego? Ja uważam, że to jest naprawdę praca godna pochwalenia i wysyłamy pani eskowe gadżety jakieś. Co ty na to?
0: Tak, butelkę, a jeżeli chce pani torbę, to trzeba nagrać drugą głosówkę.
2: Właśnie.
0: Tak jak pani potrafi.
2: Butelka oczywiście na benzynę.

0: Okazuje się, że jest kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt złotych taniej. Aha. Nie wiem, czy to sposób na oszczędzanie, czy cebula level master, ale ja wtedy zawsze zamawiam drugi raz to samo. Aha. I zwracam z tym droższym paragonem. Pozdrawiam.
1: No, fajne, tylko to jest trochę skomplikowane. Ja owszem nie jestem dyrektorem, doktorem ekonomii, natomiast no pewnie się sam oszukał, nie? Kupił drożej, sprzedał taniej i paragon zgubił. Ja myślałem, że zapłacił karę w urzędzie skarbowym.
2: Wiesz co, myślałem, że ty powiesz fajne, ale trochę skomplikowane. Ja na przykład wolę kraść.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
3: Twój ruch! Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalaszwili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
11: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na ciebie 8 kuchni świata i bar.
10: Już mi się podoba.
11: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
12: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
13: Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
14: Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem!
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia w Radiu SK. Bardzo ciekawa sytuacja, bo Hany już tu przyszedł i powiedział do Cinka: weź mnie zapowiedz jakoś ładnie. No i słuchamy.
1: No ładnie to muszę być ostrożny.
0: Aha, no dawaj.
1: Już za chwilę Michał Hanczak w Radiu SK.
2: Super! Radio
3: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Reklama.
5: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
6: Twój ruch! Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
7: Plażą. Na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
10: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Zawierciu.
19: Zerkam sobie w prognozę długoterminową. Jeśli chodzi o sytuację pogodową na jutro, 22 stopnie Celsjusza, tyle wskażą słupki rtęci w Tychach czy w Mikołowie. Na zmianę na niebie trochę słońca i trochę chmur. W piątek nastąpi delikatne ochłodzenie, tylko 14 stopni Celsjusza. Weekend temperaturowo ma być podobny, 15 na plusie w sobotę i w niedzielę. W przyszłym tygodniu temperatura już nie przekroczy ponad 16 stopni Celsjusza w miastach Śląska i Zagłębia.
18: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Zawierciu. Ulica Jałowcowa 2.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
2: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie uczennice ranne w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce opuściły już szpital. Życie pozostałych poszkodowanych nie jest zagrożone. To po tym, jak 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce przyszedł do placówki z nożem i zaatakował uczniów i nauczycieli. Ranił w sumie 9 osób, wszystkie trafiły do szpitali, a napastnik niedługo po ataku został zatrzymany. Jest teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Nie wiadomo jednak, kiedy zostanie przesłuchany.
16: Opuścił już on szpital, nie zagraża jego życiu niebezpieczeństwo.
2: Mówił Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji. Na miejscu cały czas pracują policyjni pirotechnicy.
20: SK Sport News.
2: Ma ćwierćfinał w Pekinie. Iga Świątek pokonała 6-1, 6-3 Amerykankę Iwę Jowicz. Mecz trwał 96 minut, a Polka w ćwierćfinale zagra z Elisa Martens. Oczko w dół. Polska spadła w rankingu FIFA na 37 miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. W zestawieniu FIFA liderem wciąż Hiszpania. Drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecie Francja.
20: SK Śląsk News.
21: Nauka na wyciągnięcie ręki. Przed nami 21. noc naukowców Politechniki Śląskiej. Uczestnicy będą mogli m.in. zajrzeć do wnętrza ludzkiego organizmu, spróbować swoich sił w roli chirurga, czy sprawdzić możliwości wirtualnej rzeczywistości. Mówi Sandra Grabowska z CPN.
22: Będą też łaziki marsjańskie, bo przecież temat kosmosu jest cały czas odkrywany.
21: Noc naukowców odbędzie się na kampusach w Gliwicach, Zabrzu, Katowicach i Rybniku. Mamy bilety do kina Helios. By je zdobyć, słuchajcie uważnie w kolejnych godzinach Miasta na Czasie.
23: Imprezka za półmetkiem tygodnia. Mówią, że środa minie, tydzień zginie, czy jakoś tak. No więc ja już zapytam, chwalisz, czy się żalisz tym, co się wydarzyło dzisiaj? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK z tymi dobrymi, ale też tymi rzeczami, na które chcecie ponarzekać. Mam nadzieję, że nie będziecie narzekać na hity, które wam zagram. Przygotowałem na przykład Sezon. Dawid Podsiadło na początek, a ja nazywam się Hanczak. Dzień dobry. Yes.

0: Kygo, Kali, The Griffin, Save My Love na antenie Radia SK. Możecie się czymś pochwalić, jakimś swoim dzisiejszym sukcesem, choćby najmniejszym, albo się na coś pożalić. Może wam jakoś pomoga, albo przynajmniej będzie wam lżej, jak powiecie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalisz, czy się żalisz, o to pytam. No ja się pochwalę, że mam dla was nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Zresztą nie jedną dziś, ale zacznijmy od propozycji z południa, a konkretnie od naszych południowych sąsiadów, czyli ze Słowacji, no bo Adela jest Słowaczką. Adela Jergowa się nazywa tak naprawdę, ale będzie śpiewała nie po słowacku, a po angielsku. To jest jej kawałek pod tytułem Ain't in LA i jestem bardzo ciekawy, czy nad Wisłą się przyjmie.

0: Mistrzunio w nagrywaniu dobrych kawałków. My Body Isn't Ready to Snowboros, oczywiście na antenie Radia SK. Teraz będzie Adam. Zadałem pytanie, chwalisz czy się żalisz? No i zaczynamy tę zabawę i sprawdzanie, co u was, od bardzo pozytywnej wiadomości z Messengera Radia SK. Adam?
1: Chwalę się, bo poszedłem na przegląd dentystyczny. Wszystko git. Idźcie też. Warto dbać o ząbki.
0: Pewnie. I lepiej iść wcześniej niż później, bo potem jak coś się dzieje i człowiek usłyszy, co go czeka i ile będzie go to kosztowało, to wtedy dopiero zęby bolą. To jeszcze zagadka. Ile procent szczęścia słychać w głosie Adama? Ile ma tego szczęścia dzisiaj? 100 ma. To logiczne.
2: Autopromocja. Wiesz z kim? Kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Twój ruch! Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalaszwili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
13: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Kato Ramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Kato Ramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
14: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
15: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherise Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
16: Cherry. JKK Moto. Katowice. Twój dealer Cherry. Sprawdź nasze samochody i umów jazdę próbną. Znajdziesz nas przy ulicy Kościuszki 215 w Katowicach. Zapraszamy.
17: Myślisz o zmianie pracy? Poznaj SIGRO od środka. Już 10 października zapraszamy na dzień otwarty SIGRO w Dąbrowie Górniczej. Szukamy m.in. pracowników produkcji, operatorów wózków widłowych i mechaników utrzymania ruchu. Zwiedzisz nowoczesny zakład, poznasz stanowiska i porozmawiasz z załogą. Liczymy na Ciebie. Sobota 10 października od 11. SIGRO Koksownicza 32 Dąbrowa Górnicza. Więcej na sigro.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: A co to właściwie jest Vice Tacos?
20: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Padajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
21: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vice Tacos.pl.
22: I po reklamie.

Jeżeli możecie się trochę poruszać, nawet tańcząc przy garach w kuchni, to nie odpuszczajcie takiej okazji. Każdy ruch się liczy. Wasted, Gnarly, Major League DJs za nami w Radiu SK w imprezce, ale spokojnie, za chwilę m.in. Jason Derulo, będzie jeszcze Margaret, będzie Armin van Buuren, będzie przy czym potańczyć. A jeśli chodzi o te okazje, których nie warto odpuszczać, no to o tym mi opowiadacie na sk.pl, a ja za to wręczam pieniądze na zakupy w sklepie internetowym. Zapraszam na sk.pl, tam można się zgłosić. Kto już wygrał? No na przykład Kasia, która opowiadała o tym, że ona nigdy nie odpuszcza wizyty na siłowni, to tak a propos ruchu, a jest kierującą ciężarówką, więc często w trasie, ale o siłowni nie zapomina. Wczoraj z kolei Michał opowiedział, że on nigdy nie odpuszcza tak dla równowagi. Sytuacji, kiedy może zrobić pizzę dla swoich bliskich i przy okazji ją zjeść też. I nie jest to pizza książula, tylko jego własna, nie taka mrożona. No właśnie, jakiej okazji wy na pewno nie odpuścicie? sk.pl, tam się zgłaszamy, a po 19 do kogoś z was zadzwonię.

0: 1099 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
2: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na Ciebie 8 kuchni świata i bar.
1: Już mi się podoba.
2: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
3: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
4: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Twój ruch. Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
6: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu Omoda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję w programie. Prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. Omoda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
7: Zapraszamy do salonu Omoda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
9: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
12: I po reklamie.

0: Czy wam też tętno skoczyło od razu przy tym hicie Everlasting, Armin van Buuren i Sasha przed 19 wesce? Chwalisz czy się żalisz? Oto pytam, no i Filip z Karolem się odezwali na Messengerze Eski.
1: My się chwalimy, bo wracamy ze statku właśnie, z dwutygodniowej zmiany na 2 tygodnie wolnego. Jedziemy z kolegą, jesteśmy aktualnie obok Berlina. Także wszystkim kierowcom, którzy wracają do domu, czy jadą do pracy, szerokości.
0: Szerokości i dla was, fajnie, że wracacie do domu. W sumie to, drodzy marynarze, nas coś łączy. Was marynarzy i nas radiowców. Żyjemy z życia na fali. Radio SK. To na fali Radia SK, za chwilę Dua Lipa.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Uwaga, Chosów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Twój ruch. Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
12: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vita San z Pędzina.
17: Śląsk na czasie.
18: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Przypominam, że to ostatnia szansa na to, żeby zgarnąć wejściówki na film pod tytułem Czas, który nie nadszedł, a ten wyświetlany będzie już jutro o godzinie 18 w kinie Heliosy w Katowicach. Po projekcji zaplanowano spotkanie z twórczyniami oraz dyskusję poświęconą filmowi. Po bilety piszcie na adres biletymałpa.sk.pl, ale w treści przekonajcie nas, że to wam powinniśmy wysłać te plotki.
16: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vita San z Będzina, posiadający hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl.
15: muzyką się żyje.
0: Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła dziś nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonań z tegorocznych koncertów. Album ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, czyli hitu Nareszcie. Prezesura to jest z kolei tytuł nowej płyty Kizo. Ogłosił on, że ten album ukaże się 12 lutego przyszłego roku. Oczywiście pokazał też okładkę, tracklistę i listę zaproszonych gości. To artyści z różnych muzycznych światów, bo Kizo nagrał kawałki m.in. z PZ-em czy BDS-em, ale też z modelkami czy Julią Wieniawą. Singiel z tą ostatnią już znamy, to wydana w wakacje Laweta.
17: Impreska.
19: Impreska.
17: Impreska.
19: Eska.
0: Mam nadzieję, że nikt dzisiaj na lawecie do domu nie wraca. 2:00 po godzinie 19:00 w tej godzinie imprezki pełnej okazji. Kogoś obdaruje 300 zł na zakupy bez wychodzenia z domu. Szczegóły na eska.pl, ale najpierw gram. Będzie David Guetta z Andreą Bocelli między innymi, a potem Dua Lipa. Tu Hanczak, witajcie.

0: istnieje takie prawdopodobieństwo, że tym hitem odblokowały mu kogoś wspomnienia. Guru Josh Project Infinity. No dobra, no to czas odblokować środki na koncie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Żeby móc wam zrobić przelew, ale najpierw pogadamy. Cześć Matt, dzień dobry, dobry wieczór na antenie Radia SK, cię witam.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Dzisiaj gadamy sobie w ogóle w tym tygodniu o okazjach, których nie odpuszczacie. I tu niektórych zaskoczymy, ponieważ napisałeś na SK.pl, że ty nie odpuszczasz nigdy nowej pary butów. I to by się mogło niektórym kojarzyć, że to dziewczyna mogłaby tak napisać. A tu proszę bardzo, Matt, ale to też chodzi o buty kolekcjonerskie. Opowiadaj.
2: Dokładnie, moja pasja tak naprawdę do butów rozpoczęła się około 5 lat temu, a właściwie to 6, bo to były czasy, kiedy wybuchnął ten słynny COVID i wówczas na popularności zyskały właśnie pewne kolaboracje z wielkimi markami takimi jak Nike, Adidas. Mm-hmm. I wówczas ja właśnie zainteresowałem się najbardziej kolaboracjami z Nike i z Jordanem. I wówczas właśnie zaczęły wychodzić kolaboracje z Travisem Scottem. I tutaj paradoksalnie, mimo że ja osobiście nie jestem fanem jego muzyki, najbardziej właśnie przypadły mi do gustu kolaboracje z
0: dobra,
2: jego udziałem.
0: Dobra. Ile masz tych sneakersów, powiedz już?
2: Myślę, że około 60-70 par.
0: Czyli jak się trafia jakaś fajna, kolejna, to musi być w twojej kolekcji.
2: Dokładnie, nie odpuszczam żadnej ciekawej pary.
0: No dobra, no to może się przydadzą 300 do wydania na Amazon.pl. Może tam też na jakieś kolekcjonerskie buty trafisz, albo na szafkę na te buty. Pozdrawiam cię serdecznie, Matt.
2: Dzięki wielkie, pozdrawiam również serdecznie.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Was zapraszam na sk.pl, tam nie trzeba żadnych butów, wystarczy wejść i się zapisać, zgłoszenie zostawić. A to Jamie.

0: Cichosza, nowy hit Stanach na antenie Radia SK. To jest imprezka Hanczak z tej strony. Mam dla was jeszcze w tej godzinie m.in. nowość od Taylor Swift, czyli jej hit A Patient Zero. A właśnie, a propos pacjentów. Podejrzewam, że wielu z was kojarzy niedzielne popołudnia u babci właśnie z tym serialem, choć pewnie są i tacy, którzy przez lata zostali z nim na dobre i na złe, bo o tym serialu teraz myślę. Właśnie, jeżeli kojarzycie ten serial z tą właśnie piosenką z czołówki, to znaczy, że oglądaliście go od początku, bo chyba tam się sporo pozmieniało. Ale dlaczego o tym serialu mówię? No dlatego, że dziś w telewizji ma pojawić się odcinek numer 1000, a więc jubileusz tego oto serialu, w którym rzeczywiście dużo się zmieniło, ale szpital w Leśnej Górze od zawsze przyjmuje pacjentów i tak sobie myślę, że jednak on był mocno wyidealizowany, dlatego, że gdyby był to serial bardzo rzeczywisty i prawdziwy, to jeżeli ktoś w pierwszym odcinku zapisałby się do endokrynologa na NFZ w szpitalu w Leśnej Górze, to akurat dzisiaj w tym odcinku numer 1000 by miał wizytę.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
7: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na ciebie 8 kuchni świata i bar.
6: Już mi się podoba.
7: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
8: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
9: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Twój ruch. Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalashvili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
13: A co to właściwie jest Vice Tacos?
14: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Badajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
15: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. VicetacOS.pl.
16: Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem!
17: To będzie ostatnia reklama.
4: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
5: I po reklamie.

Muzyczne wspomnienie wakacji w Radiu SK w imprezie Talk to You. No a może by tak zrobić sobie małe wakacje w październiku? Przynajmniej weekend i to jeszcze taki, że nie musicie płacić, tylko SK wam stawia, co wy na to? Odlot ściśle tajny. Ta zabawa wróciła, ta zabawa ruszyła, czyli polega to bardzo proste są zasady. Polega to na tym, że wy się zgłaszacie,

0: Jak was nasza poranna ekipa wybierze, to lecicie. Tylko nie wiecie, dokąd lecicie. Ale wiecie za to kiedy. Który to weekend, no i że będzie też eskowa ekipa i inni słuchacze. A miejsce jest tajemnicą. Wiktoria w to weszła, Wiktoria się zgłosiła i dzisiaj się dowiedziała, że leci.
1: Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: I zabiera ze sobą jeszcze swojego chłopaka, który jest fizjoterapeutą. Zresztą Wiktoria też jest fizjoterapeutką, więc może jak ktoś się zmęczy imprezowaniem czy zwiedzaniem, to jakiś masaż gratis Wiktoria i jej chłopak zrobią. Dokąd polecicie? Nikt nie ma pojęcia poza naszym szefem, ale nasz kapitan, czyli nasz szef, podpowiada.
2: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
0: No i weź tu bądź teraz mądry. Czasami od niektórych historii człowiek się robi blady jak ściana, ale nie mam pojęcia, jakie to może być miejsce, w które polecicie. Można się zgłaszać tak czy owak w ciemno, o to chodzi. Apka Radia SK. Ściągamy na telefon i tam się zgłaszamy zupełnie za darmo. Post Malone, Swae Lee, Sunflower już teraz w imprezce, a za chwilę Britney Spears, Hit Me Baby One More Time.

Nowość, która brzmi doskonale. Neptunik i What If na antenie Radia SK przed 20. Dwie osoby trafiły szóstki w Totka i stały się milionerami. Zarobiły po 10 baniek. Wiadomo, że jedna z tych osób grała w koszalinie, druga zagrała w aplikacji, więc w internecie, więc trudniej będzie namierzyć osobę, z którą można się zaprzyjaźnić. 1, 2, 3.

0: Tam autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Twój ruch. Szachowe emocje wracają do Silesii. Tylko 9 i 10 października Silesia City Center zamienia się w szachową arenę. W piątek turniej Open w błyskawicznej formule Blitz. W sobotę czas dla dzieci i młodzieży do lat 14. Przyjdź, zmierz się z mistrzynią świata, juniorem Keti Tsatsalaszwili. Na najlepszych czekają karty podarunkowe i nagrody. Zapisy na chessmanager.com. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Silesia City Center. Do zobaczenia przy szachownicy.
4: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
5: Sformowanie Gen Z.
6: Pokolenie młodych.
7: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
1: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
8: No można się zakochać, nie?
9: Nie, no tak.
1: SK Reakcje.
10: SK Reakcje.
1: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
12: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na Ciebie 8 kuchni świata i bar.
11: Już mi się podoba.
12: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
13: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vita San z Pędzina.
1: Śląsk na czasie.
16: Natalia Czarnok, cześć, witajcie ponownie. Gra Magiczna Misja z Centrum Gier Furia, ognisko z możliwością upieczenia kiełbasek, czy nocowanie w egzotarium i zwiedzanie egzotarium wieczorem i rano. To wszystko na Was czeka już 30 października w ramach Halloween w egzotarium w Sosnowcu. Liczba miejsc jest ograniczona, także pamiętajcie o tym, żeby się wcześniej zapisać. Start imprezy o godzinie 20:00, przypomnę, 30 października. Będzie ciekawa zabawa.
15: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vita San z Pędzina, posiadający hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl.
17: Muzyka się żyje.
18: W weekend pogoda niestety ma być gorsza niż ostatnio, ale mamy dla Was imprezową ucieczkę od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. W sobotę w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadzi gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej, no i w Polsce odbędzie się po raz drugi. A imprezie Resistance Poland patronuje SK. To już nie jest jeden koncert, to już jest mini trasa koncertowa. Nasz Trips rusza na podbój innych kontynentów. Ogłosił, że w przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A tymczasem Bydgoszcz doceniła BDS-a 2115, to jest rodzinne miasto rapera, który właśnie znalazł się w gronie ludzi szczególnie dla tego miasta zasłużonych. Podpis BDS-a trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDS-a, raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi.
1: Imprezka.
18: Toruń pewnie teraz żyłkę tutaj ma z zazdrości. Pozdrowienia oczywiście dla wszystkich, gdziekolwiek nas słuchacie. Wszyscy są super. Minuta po 20:00 to jest imprezka w SC Hanczak z tej strony. Ja jestem z Łodzi. Ze mnie też się można czasem pośmiać. Na początek Łatwo Gang. Ale jak ktoś nie jest z Łodzi i się będzie śmiał z Łodzi, to nie ręczę za siebie.

0: dobrze przypomnieć sobie ten duet w jesienny, środowy wieczór. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale może ktoś chce potańczyć w środowy wieczór, albo chce na przykład poskakać, albo po prostu potrzebuje trochę dawki energii, bo jest za kółkiem, albo pracuje i już ile tych kaw można, albo energetyków. Dobra, to zagram w takim razie coś bardzo energetycznego i nieszkodliwego absolutnie. Kaszmir to jest doskonale chyba znany DJ i producent tym, którzy w muzyce elektronicznej siedzą, albo po prostu słuchają Radia SK od lat. Mamy nowość od tego pana. Bonfire to jest tytuł tego kawałka, no i teraz go wam zagram.

0: Do czego to doszło, żeby jeden DJ drugiego remiksował? Take Me Back to Kygo w remiksie Robina Schulza. 29 minut po godzinie 20. Ja za chwilę zmiksuję dziewczynę z chłopakiem na antenie Radia SK. Ale spokojnie, to nie będzie program randkowy, chociaż może nad takim też powinienem pomyśleć. To będzie pojedynek. Zobaczymy, czy dzisiaj dziewczyna, czy chłopak będzie górą, no i kto zgarnie między innymi eskowe skarpetki na jesień. No i parę innych gadżetów. Jeżeli macie ochotę się ze mną pobawić, odpowiedzieć tylko na jedno pytanie, to zgłaszajcie się już teraz. Czekam na Messengerze Radia SK, tylko numer do siebie zostawcie. Ewentualnie można też SMS-em się zgłosić. 664-402-302. Gramy za kilka chwil, ale wcześniej zagrają, zaśpiewają Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Promocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
4: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
11: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
12: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na Ciebie 8 kuchni świata i bar.
11: Już mi się podoba.
12: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
13: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmia Riva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem.
16: I po reklamie.

0: Beska Śląsk.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: słuchacie Radia SK, a razem ze mną teraz Kasia i Maciek. Dzień dobry wieczór, witam was serdecznie.
1: Dobry wieczór.
2: Cześć.
0: Słuchajcie, no niestety muszę was postawić przeciwko sobie. Będziecie walczyli na swoje konto, a nie ze sobą w grupie. Zadam wam za chwilę jedno pytanie, a wy musicie na zmianę odpowiadać po jednym słowie, po jednej odpowiedzi rzucając. Zobaczymy, kto się dłużej w grze utrzyma. Dzisiaj mamy, słuchajcie, dzień wanny i dlatego pytanie będzie związane z wanną, z kąpielą. Co do wanny, do kąpieli można dodać? Proszę bardzo, Kasia.
2: Płyn do kąpieli.
0: Maciek?
1: Kaczkę.
0: Wiadomo, że kaczkę, Kasia.
2: Co można dodać?
0: No jeszcze,
2: dalej?
0: No.
2: Pianę.
0: No dobra, Maciek?
1: Szczotkę do stopy.
0: Kasia? Ciekawe upodobanie, no dobra, no. Kasia, no.
2: Świeczki.
0: Maciek?
1: Robaciko. Książkę.
0: Oby się nie zalała, Kasia?
2: Głośnik z muzyką.
0: Oby nie wpadł, Maciek?
1: Tablet.
0: No, widzę. Za chwilę jeszcze laptopa, telewizor i w ogóle bierze stereo, naprawdę. Kasia?
2: Ja bym dodała lusterko, żeby zobaczyć, jak pięknie się wani wygląda.
0: Maciek.
1: Ja bym sobie dodał jakiś szampan, żeby sobie popić.
0: Szampon czy szampan? Przepraszam bardzo. Szamponu nie pijemy. Dobrze, remis ogłaszam w takim razie. Dostaję się eskowe skarpetki i parę innych gadżetów. Skarpetek do wanny nie trzeba zakładać.
3: Padło mi auto na rondzie, gdy miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
4: Weź już ten płyn, lepiej zostać.

stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką, za nimi nowa talia kart.

Gitary mają się całkiem nieźle cały czas. Temple City, Reverse Psychology przed godziną 21 na finał środowej imprezki. Pamiętacie, że niezłą imprezkę możemy wam zrobić jeszcze w jeden z październikowych weekendów. Zabieramy was na weekend, a dokąd? No tego dowiecie się na lotnisku. Odlot ściśle tajny, sprawdzajcie w naszej apce.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Pędzina.
8: Śląsk na czasie.
9: Przed nami kolejny kulturalny weekend w Katowicach i w Sosnowcu. 3 dni pełne muzyki, sztuki i mocnych wrażeń. W piątek w Sosnowcu mocne brzmienie Oberschleisen zagra w Kominie. W Katowicach rusza też Ars Independent, festiwal filmu, animacji, wideoklipów i gier. Sobota, proszę bardzo, w Katowicach kabaret młodych panów i z żartem nie ma żartów, a w Sosnowcu kolejne wydarzenia, festiwal 200, czyli międzynarodowego biennale fotografii.
7: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Będzina, posiadający hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl.
10: SK Śląsk News.
11: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że Sosnowiecki Szpital Miejski i Ministerstwo Obrony Narodowej podejmą współpracę w ramach programu Szpitale Przyjazne Wojsku. Ten materiał za chwilę. Porozmawiamy też o akcji Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy. Te rusza ze zbiórką żołędzi i orzechów, a z kolei przysmaki trafią do podopiecznych chorzowskiego zoo. Zaczynamy jednak od Chorzowa. Stowarzyszenie Nowy Chorzów kolejny raz próbuje odwołać prezydenta Chorzowa Szymona Michałka. Mają 60 dni na zebranie prawie 7200 ważnych podpisów poparcia pod wnioskiem referendalnym. Ten materiał za chwilę. Zostańcie na antenie na 99.1. Zaczynamy.
10: SK Śląsk.
11: Nie składają broni. Stowarzyszenie Nowy Chorzów kolejny raz próbuje odwołać prezydenta Chorzowa Szymona Michałka. Mają 60 dni na zebranie prawie 7200 ważnych podpisów poparcia pod wnioskiem referendalnym. Jesteśmy teraz lepiej przygotowani, bo prezydent źle zarządza miastem. Mówili członkowie stowarzyszenia na specjalnej konferencji prasowej przed budynkiem Urzędu Miasta w Chorzowie. A na miejscu był z mikrofonem nasz reporter Darek Brombosz.
12: Patryk Strużyna, jestem mieszkańcem Chorzowa. Od urodzenia tak naprawdę ponad 30 lat. Postanowiłem pomóc w inicjatywie Jarka, ponieważ no nie mogę patrzeć, jak to miasto powoli umiera. Stoimy pod estakadą, która tak naprawdę jest główną arterią miasta. Ponad rok temu została zamknięta ze względu na uszkodzenia, które zostały ujawnione. Niemniej jednak badania, które potem zostały wykonane, stwierdziły, że można przywrócić ruch przynajmniej do pojazdów do 3,5 tony, który by w znacznym stopniu ułatwił komunikację pomiędzy miastami. Jak dobrze wiemy, teraz przejazd pomiędzy Bytomiem a Katowicami potrafi trwać nawet ponad 2 godziny. Cały ruch został rzucony teraz na ulicę Średnicową. W momencie, gdy tam jakakolwiek sytuacja drogowa ma miejsce, wszystko stoi, miasto jest sparaliżowane. A co się z tym dalej wiąże? Ludzie nie chcą już tutaj mieszkać, nie mają jak dojeżdżać do pracy, wszystko jest sparaliżowane. Przedsiębiorcy, bo ludzie tym przedsiębiorcom, omijają to miasto z daleka i tak naprawdę to miasto powoli umiera. Przypadkowo totalnie założyłem czarną koszulę, ale to może podświadomie po prostu to miasto umiera. No i chcę na to zwrócić uwagę, żeby po prostu jakoś przywrócić to miasto do życia, bo na razie one stoi. Jest możliwość, żeby puścić tą nitkę przynajmniej do 3,5 tony, żeby te normalne samochody osobowe jeździły, no ale na chwilę obecną prezydent zdecydował zupełnie inaczej. Nie wiem dlaczego, ale dalej stoimy, tak?
13: Nazywam się Krzysztof Świchoń, jestem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Przed badaniem sprawy finansów Szpitala Miejskiego. Prezydent co prawda nie odpowiada bezpośrednio za wynik szpitala, ale jest organem nadzorczym, kontrolującym. W związku z czym wynik finansowy, który Państwo widzą tutaj na tym screenie, za rok 2025 to jest strata ponad 20 milionów, niemal 21 milionów złotych. To jest strata, która jest niespotykana w historii chorzowskiego szpitala. Grozi zapaścią finansową tej jednostki. Prognozy na 2026 rok służb księgowych szpitala mówią, że wynik będzie zbliżał się do 30 milionów na minusie. W związku z czym ten obszar wymaga pilnej naprawy. Nie mamy niestety informacji o planie naprawczym, ale zamierzamy to zmienić po referendum.
0: Dobry Państwo, Krzysztof Łuczkowski, jestem członkiem stowarzyszenia i chciałem omówić kolejny z ważnych punktów programu pana prezydenta Michałka, który jest nierealizowany, a mianowicie powolne umieranie ulicy Wolności oraz centrum Chorzowa. Jak widzimy, ulica Wolności zamiast stać się takim centrum i całym sercem miasta, coraz bardziej wyludnia się, coraz jest więcej ziejących pustkami witryn. Prezydent obiecywał oczywiście milion dla Wolności, organizację imprez i wydarzeń, które miałyby ożywić tę ulicę, ale nie da się ulicy Wolności ani centrum miasta ożywić na godzinę czy na dwie, ponieważ potrzebne są jakieś konkretne programy oraz współpraca z przedsiębiorcami, która by zachęciła ich do otwierania swoich biznesów na ulicy Wolności, a także ściągnęła mieszkańców na tą ulicę. Dopiero wtedy można myśleć o stawianiu czy ławek, czy o organizowaniu imprez, koncertów, które by dodatkowo uświetniły i ożywiły tą ulicę. Jednak najważniejsze, żeby właśnie skupić się na współpracy z przedsiębiorcami, z biznesem i umożliwić mu jakichś preferencyjnych warunkach, żeby ta ulica mogła właśnie działać, żeby także wszyscy mogli tutaj z tego korzystać, i mieszkańcy, i przedsiębiorcy.
6: Szanowni Państwo, Filip Hornik, członek zarządu Stowarzyszenia Nowe Chorzów. Ja bym chciał powiedzieć o temacie, który niestety za rzadko wybrzmiewa w debacie publicznej dotyczącej naszego miasta, a są to ludzie młodzi, którzy niestety stanowią przyszłość tego miasta, ponieważ nasze miasto jest w fatalnej sytuacji demograficznej. To już jest druga czerwona kartka dla prezydenta od młodych ludzi. Mowa tutaj przede wszystkim o niespełnionych obietnicach wyborczych, dotyczących TBS-ów, dotyczących tego, żeby młodzi ludzie przede wszystkim mieli jakąkolwiek szansę i okazję, żeby w Chorzowie zostawać, żeby się nie wyprowadzać i żeby móc tutaj zakładać rodziny, ponieważ na to niestety żadnej perspektywy nie ma. 12 marca 2025 roku pan prezydent Szymon Michałek z obecnym rektorem Uniwersytetu Śląskiego podpisał umowę o współpracy, ponieważ jak niewiele osób niestety wie, na terenie miasta Chorzów mamy kampus Uniwersytetu Śląskiego. Wielokrotnie składaliśmy zapytania o to, jakie miasto ma plany na ten kampus, o to, jaki ogromny byłby to impuls dla młodych ludzi, dla rozwoju naszego miasta. Mamy gigantyczny ośrodek naukowy na terenie miasta Chorzów, który stoi kompletnie pusty i niewykorzystany. Jego potencjał się marnuje i dla nas, dla młodych ludzi jest to ogromna strata i coś, o czym po prostu ciężko się aż mówi. Przede wszystkim warto też powiedzieć o tym, że nie mamy strategii dla młodych ludzi. Młodzi ludzie nie mają tak naprawdę po co do Chorzowa wracać. Wielokrotnie składaliśmy zapytania o to, czy mamy jakiś pomysł na edukację, o to, czy mamy jakieś pomysły na to, aby mieszkańcy mogli tutaj, czy to spędzać czas na ulicy Wolności, czy to aktywizować się obywatelsko. Na wiele z tych pism dostałem bardzo wymijające odpowiedzi. Podczas niedawnej debaty z prezydentem miasta Chorzów zadałem mu otwarcie pytania, jakie są perspektywy dla młodych ludzi w Chorzowie, jaki jest plan na edukację, jaki jest plan na rozwój dla młodych ludzi, żeby tutaj po prostu w tym mieście chcieli zostać. Niestety pan prezydent na żadnych z tych pytań nie odpowiedział i to jest coś, co dla młodych ludzi, którzy, tak jak chcę podkreślić, są przyszłością tego miasta przy aktualnej sytuacji demograficznej, jest to zwyczajnie szkodliwe dla miasta. Jest to zarządzanie szkodliwe dla miasta i dla młodych ludzi. Dziękuję bardzo.
8: Generalnie główne obszary. Mamy też sytuację związaną ze stadionem, nie jest tego planu finansowania, destabilizacji kadrowej w Urzędzie Miasta i związanych z tym jednostkach miejskich, jak również niespełnienie obietnic wyborczych, które są nadal widoczne na stronie drużyny Szymona Michałka. Są nierealizowane. Dzisiaj mamy, trzeba podkreślić, półmetek kadencji prezydenta i już naprawdę można powiedzieć wiele na temat realizacji. No tu pan Kordela robi nam podgórkę, radny, żeby nam konferencja nie wyszła nadmienie. I kontynuując temat związany z naszą inicjatywą, zbierzemy te podpisy, referendum się odbędzie. Zapraszamy do składania podpisów również osób, które popierają kandydaturę, kadencję prezydenta, jego pełnionej funkcji. Mogą przyjść również na referendum, zaznaczyć odpowiedź nie, jeżeli się nie zgadzają, ale zapraszamy właśnie, żeby to do tego doprowadzić, do tego referendum zapraszamy do podpisania się pod wnioskiem. Tutaj jeszcze nadmienię, jest z nami również Krzysiek Zioło. W ostatniej inicjatywie podkreślaliśmy powagę sytuacji związanej z drużyną piłkarek ręcznych. Jakie to jest istotne dla miasta i jak utratą się spotkaliśmy. I kilka słów pan Krzysztof Zioło nadmienił.
14: Witam serdecznie, Krzysztof Zioło, prezes klubu piłki ręcznej Ruch Chorzów, klubu, który w tym roku obchodzi 75-lecie, klubu, który przez decyzję pana Michałka dzisiaj zniknął z mapy Polski, ale to nie znaczy, że my nie wrócimy, my robimy wszystko, żeby wrócić, żeby w przyszłym roku znowu pojawić się w Chorzowie. Na dzień dzisiejszy nie możemy tego robić, będę powtarzał to jak mantra. W ubiegłym roku, parę dni przed rozpoczęciem rozgrywek, pan Szymon Michałek zabronił zawodniczkom Ruchu Chorzów, jako kibic Ruchu Chorzów, zabronił zawodniczkom Ruchu Chorzów trenować w Chorzowie. Klub, który, spółka, która nie ma żadnych długów na dzień dzisiejszy, która miała sponsora strategicznego, to jest chyba ewenement w skali kraju albo świata, że klub dzisiaj wycofuje się z rozgrywek nie dlatego, że ma problemy finansowe, bo ich w ogóle nie ma, jesteśmy na zero, natomiast nie możemy trenować i grać w Chorzowie. To jest naprawdę, to nawet nie można powiedzieć, że to jest skandal, ale to jest przestępstwo dla mnie. My oczywiście przygotowujemy pozew sądowy przeciwko miastu. Szacujemy, że straty na dzień dzisiejszy to jest około 10 milionów. Podpisały się pod tym wszystkim większość zawodniczek, która też jest zbulwersowana tą sprawą. Także będziemy robić wszystko, żeby w przyszłym roku znowu wrócić. A jeszcze raz to powtórzę. Prezydent, który mówi, że każdy klub powinien mieć swój dom i chce budować stadion, wyrzuca zawodniczki, profesjonalne zawodniczki z Chorzowa i zabrania im trenować. Kibic Ruchu zabrania dziewczynom i kobietom, które reprezentują Chorzów, grając w najwyższej klasie rozgrywkowej, grać w Chorzowie i trenować. Proszę sobie odpowiedzieć sami na te pytania.
8: Jeśli chodzi o obszary, które przedstawiliśmy, to w zasadzie jakby spotykają się z kontynuacją rozliczania tu funkcji pana Szymona. I tak jak tu zaznaczyłem, które to są obszary dokładnie, rozwinęliśmy to oczywiście o kolejne. Nie można mówić o samym powtórzeniu, bo jakby problem się pogłębia. Sama estakada, jak państwo widzą, mogłaby funkcjonować ze względu na wynik ekspertyzy o dopuszczalnej masie, czyli 0,5 tony, a nie zostało to uruchomione. I tak wiele innych tych obszarów, z tych 7, są bardzo istotnym elementem, jeśli chodzi o rozliczenie funkcji pana Szymona i rozwiniemy te obszary w mediach. Dla jasności społeczeństwo, mieszkańcy, wszelkie osoby zainteresowane znały po prostu istoty problemu. Usprawnimy z tego względu, że mamy już bogate doświadczenie. Przede wszystkim zwiększyliśmy liczbę osób, które będą pomagać w zbieraniu tych podpisów. Będziemy również na swoich stronach, m.in. na nowychorzów.pl i na stronach społecznościowych naszych, informować o miejscach zbiórek podpisów, godzin otwarcia, więc będzie tego, można powiedzieć, 5 razy więcej. I tak samo co do weryfikacji już jakby jakości tych podpisów będziemy większą uwagę przykładać, żeby były dokładniejsze i żeby komisarz nie kwestionował, jak na przykład była kwestia braku na przykład numeru mieszkania, bo to był jeden z tych powodów, dla których był odrzucany dany głos. 1700 tam z groszem, można powiedzieć, było tych odrzuconych, ale tych powodów było więcej, dla których komisarz nie uwzględnił głosów ważnych. O tą kwestię, którą pan pytał, jeśli to osoby zmarłe. W każdym referendum ostatnim zdarzały się takie podpisy. Nie w naszym interesie jest, żeby takie podpisy się pojawiły. Można ewidentnie powiedzieć, że są to generalnie osoby, które mogłyby po prostu umiejscowić, można powiedzieć, taki podpis. Ale po naszej stronie zaznaczam, nie mamy interesu, żeby się takie podpisy znalazły. Nie mamy też jakby możliwości przede wszystkim weryfikacji danych. Nie jesteśmy funkcjonariuszem publicznym, żeby legitymować osoby podpisujące się. Więc na tyle, ile możemy przykładać wagę do jakości danych, to będziemy to dokonywać. Do samej weryfikacji, czy ta osoba akurat jest tą osobą, nie jesteśmy w stanie. Chyba, że w najbliższym czasie będzie nowelizowana ustawa, która uposaży inicjatorów w takie narzędzie. Odniosę się, oczywiście nie jestem z żadnego starego układu. Ja jestem prezesem Stowarzyszenia Nowy Chorzów. Jestem mieszkańcem Chorzowa od urodzenia. Cały czas obserwuję losy Chorzowa, zwłaszcza w ostatnim czasie. Sądziłem, że rzeczywiście będzie funkcjonowało to na tyle, że nie będzie żadnych przeciwwskazań, ale można powiedzieć, że jest bardzo źle. I nawiązując do układu, nie jestem związany z żadną partią polityczną. Oczywiście wszystkie osoby zainteresowane, jakie będą chciały pomagać w zbieraniu podpisów, są mile widziane. Więc nawet członkowie Platformy Obywatelskiej, koalicji, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, mówiłem, Formę albo Koalicja i wszelkich innych partii, nawet Konfederacji, którzy będą zainteresowani zbierać i będziemy mile to widziane, nie będziemy zaskoczeni. I tak jak mówię tutaj, no nie ma jakby przeciwwskazań, żeby każdy pomagał.
15: Chciałem pana zapytać, czy byłby pan za odwołaniem prezydenta Michałka tutaj w Chorzowie, bo znów ma ją zorganizować jakieś referendum?
16: Nie interesuje mnie to. Obojętnie kto jest, to jest.
15: Czyli co, powinien być do końca kadencji?
16: Niech będzie, jak ma taką właśnie i ochotę właśnie i możliwość, to niech będzie.
15: A jak pan ocenia rządy prezydenta Chorzowa?
16: Wie pan co? No, pozytywnie. Nie jest.
17: Ale dlaczego? Przecież on fajnie chłopie. Przecież go znowu na wszystko się gadzi, jeszcze pomoże. I tak jak choćby normalny człowiek wyjdzie, jeszcze pomoże. Nie. Takiej opcji nie ma. On jest fajny i on jest pomocny człowiek. A że tam ktoś chce, jakieś taki bolek czy co, to nie go pocałuję za przeproszeniem.
15: Czyli pani mu dobrą ocenę wystawia?
17: Tak jest, bardzo dobrą. Bo może nie zgadza się na to, co one by chcieli, żeby on to spełnił, nie? Nie ma takiej opcji, niech się siedzi, bo to dobry chłopak. Nie?
15: Czyli co, to referendum nie byłoby potrzebne?
18: Oczywiście, że nie, dla mnie nie.
15: A dużo się zmienia w Chorzowie?
18: Bardzo, bardzo. Także nie ma w ogóle porównania do innych, także naprawdę... Dzieje się naprawdę na bieżąco, bardzo dużo i bardzo fajnie.
15: To pani zdaniem, dlaczego ktoś go chce odwołać?
18: Nie wiem, proszę pana, trudno na to powiedzieć. Ludzie się są różni, nie wiem, może pod jakąś namową albo coś, ale wie pan co, dla mnie uważam, że to jest bzdura.
15: Czyli taka walka może to jest polityczna?
18: Dokładnie.
15: Kosztem mieszkańców?
18: Oczywiście.
15: Referendum jest dobrym pomysłem?
19: Tak, moim zdaniem tak. Ponieważ wtedy rzeczywiście mieszkańcy i obywatele Chorzowa mają szansę wypowiedzieć się i faktycznie w jakiś realny sposób przekazać, czego chcą dla Chorzowa i jakie mają plany. Natomiast no, kadencja, kiedy się kończy, no, to przez ten czas no, ktoś urzęduje, czy pełni funkcję poprawnie, czy pełni funkcję inaczej sobie obywatele tego życzą.
10: SK Śląsk.
11: Ministerstwo Obrony Narodowej i Sosnowiecki Szpital Miejski podejmują współpracę w ramach programu Szpitale Przyjazne Wojsku. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i przygotowanie do wspólnych działań w sytuacjach kryzysowych. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
20: Aneta Kawka, prezes zarządu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, spółka SOS Restrukturyzacji. Dołączyliśmy do Szpitali Przyjaznych Wojsku. Bardzo nam na tym zależy z uwagi na to, że sytuacje kryzysowe się zdarzają. I nie mówimy tylko tutaj wyłącznie o jakichś działaniach wojennych, ale no, chcielibyśmy zapomnieć, ale my mieliśmy ogromne doświadczenie podczas pandemii COVID, kiedy byliśmy jednym z pierwszych szpitali w Polsce, które zderzyły się z tym problemem. Wtedy wiemy, że konieczne jest szybkie reagowanie i sposób działania jest troszeczkę inny niż w takich typowych warunkach. Więc wtedy jakoś sobie z tym poradziliśmy. No nie mieliśmy wcześniejszych doświadczeń, ale teraz nauczeni doświadczeniem staramy się nauczyć już wcześniej sposobu reagowania, który będzie najlepszy na taką sytuację kryzysową. Daje nam to właśnie udział w takim zespole szpitali przyjaznych wojsku. Budowane są wspólne procedury, wspólne szkolenia i wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach no, jest to kolejna taka potrzeba i umiejętność dla naszych medyków, żeby umieli się zachować nie tylko w czasach pokoju, ale też umieli się zachować w sytuacji, kiedy jest to sytuacja kryzysowa, bo to może być kolejna jakby pandemia. Różne sytuacje się mogą zdarzyć, my ich oczywiście nie chcemy, ale dobrze, żebyśmy byli przygotowani. A poza tym takie szkolenia również pomagają i w pracy codziennej, integrują zespół, więc zależy nam na tym, żeby nasi medycy jak najlepiej służyli naszym mieszkańcom.
21: Czy już wiadomo, jak to będzie wyglądało?
20: My już podpisaliśmy porozumienia, wiemy o tym, że przygotowywane są takie szkolenia, przygotowywane są procedury, więc my te procedury będziemy jakby aplikować i będziemy u nas w naszym szpitalu również przyjmować. Oczywiście jest to proces, nie jest to sytuacja z dnia na dzień, musimy
1: musimy się przygotować, ale właśnie te przygotowania to już też jest mobilizacja i na tym nam też zależy. Jesteśmy szpitalem, więc musimy być taką jednostką, która jest notorycznie zmobilizowana. I każde działanie, które poprawia nasze funkcjonowanie, naszą gotowość do udzielania świadczeń, ja przynajmniej z mojej strony uważam za działanie potrzebne i słuszne.
2: Czyli tak systematyzując to, czyli co, medycy będą brali udział w szkoleniach, tak? Czego te szkolenia będą dotyczyły na przykład?
1: Te szkolenia będą dotyczyły zachowania w sytuacji takiej nagłej, tak? Kiedy na przykład pacjentów jest więcej niż personelu, który jest w stanie obsłużyć takich pacjentów. My z takimi sytuacjami możemy się nawet zderzyć w życiu codziennym, bo wystarczy tylko, że będzie jakiś duży wypadek i my już musimy być na to przygotowani. My oczywiście mniej więcej procedury znamy, ale to jest rzeczywiście tak, odnosząc się do wojska, takie zachowania szybkie to muszą być wręcz zachowania odruchowe, więc muszą być wyćwiczone i muszą być trenowane i jakby przypominane na bieżąco.
2: Jakie z tego korzyści mieszkańcy będą mieli?
1: No na pewno będą mieli medyków lepiej wyszkolonych, będą mieli większe bezpieczeństwo i będą mogli czuć się bezpiecznie w systemie, w którym coś się wydarzy. Wtedy będą wiedzieli, że w szpitalu miejskim wiemy, jak się zachować od pierwszego momentu i to jest bardzo ważne, że to nie jest ten moment zawahania, tylko to jest ten moment, kiedy od razu przystępujemy do działania i wydaje mi się, że to również w życiu codziennym poprawi jakość obsługi, tak? Bo to spowoduje do tych takich merytorycznych spraw takie podejście bardziej mechaniczne, a zależy nam na połączeniu właśnie jakości usług i standardu usług zdrowotnych z tą taką częścią również z tą komunikacją z mieszkańcami, tak, żeby mieszkańcy również sami czuli się tutaj dobrze zaopiekowani, dobrze leczeni, ale też żeby czuli się w naszym szpitalu dobrze w tym okresie leczenia i choroby.
2: Bo tak jak pani wspomniała, to nie chodzi tylko o czasy wojny, tak, o wybuch jakiegoś konfliktu, to chodzi o różnego rodzaju zdarzenia, tak, z którymi już mieliśmy do czynienia, prawda?
1: Dokładnie. Chodzi o każdego rodzaju zdarzenia takie niespodziewane, na które nie jesteśmy gotowi. My jesteśmy gotowi na codzienność tak naprawdę, tak, a różne sytuacje mogą nas zaskoczyć i tak jak w życiu codziennym właśnie służby ratownicze, to możemy obserwować, że mają różnego rodzaju zawody, że oni się szkolą, bo oni oczywiście z samej natury swojej funkcji są przygotowywani na takie zdarzenia nagłe, które nie zdarzają się codziennie, ale zdarzają się. I rzeczywiście nie są to zdarzenia tylko i wyłącznie wojenne. No do tej pory właściwie aktualni już pracownicy chyba nigdy nie mieli do czynienia z taką sytuacją, ale mieli do czynienia z różnymi sytuacjami i takim przykładem jest pandemia COVID, a to nie musi być jakaś pandemia wielka, tak jak z jaką mieliśmy do czynienia, ale chociażby nawet zwiększone zachorowanie na grypę, czy też nawet jakaś powódź, z którą mieliśmy do czynienia kiedyś, tak? I różnego rodzaju infekcje z tym związane. To są tego typu sytuacje, z którymi możemy się spotkać, którymi byśmy się nie chcieli spotkać, ale z których się możemy spodziewać i ważne jest wtedy, żebyśmy mogli jak najszybciej reagować, żeby te skutki negatywne takiego zdarzenia były jak najmniejsze.
2: Czyli to właśnie chodzi o to, żebyście mieli wiedzę, tak? Co robić? Zdarza się nagła sytuacja, w jakim trybie pracować, jak ma działać SOR, tak? Jak mają działać oddziały i tak dalej.
1: Dokładnie tak. Chodzi o to, jak mamy, żebyśmy wiedzieli od razu, jak mamy pracować, żeby wszyscy wiedzieli, jak mamy pracować, żeby to nie było tak, że ja gdzieś dzwonię i przekazuję, jak to należy robić, tylko wszyscy wiedzą od razu, jest sygnał i wszyscy przestawiamy się na tryb działania takiego kryzysowego. Mało tego, zewnętrzne jednostki również wiedzą i te konferujące, że my tak funkcjonujemy, więc mamy ten kontakt, może się nawet będziemy specjalizować, bo ja powiem szczerze, że ja też szczegółów jeszcze nie znam, w jaki sposób to będzie wyglądało.
2: Ale da wam to ten komfort, że w sytuacji nagłej będziecie potrafili od razu zareagować, tak jak na przykład, tak jak pani wspomniała, służby. Pogotowie wie doskonale, co ma robić, tak? Cały ten system ratownictwa, tak?
1: Dokładnie tak. I my się chcemy do tego systemu przyłączyć, żeby to reagowanie nie kończyło się na systemie ratownictwa, a żeby było kontynuowane bezpośrednio w szpitalu, żebyśmy byli tak samo gotowi.
2: I wojsko wam to da, bo oni już mają jakby wpisane to w charakter działania, tak? Że oni mają procedury do każdej sytuacji.
1: Dokładnie tak. Chcemy skorzystać właśnie z ich doświadczenia w nauczeniu się takiego automatyzmu w sytuacjach kryzysowych.
2: Czy będziecie jakoś szczególnie oznaczeni? Jak to wygląda?
1: Myślę, że to chyba jest najmniej istotny element. Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli umiejętności, które zapewnią nam dobre zabezpieczenie naszych mieszkańców i wszystkich tych, którzy będą potrzebować sytuacji kryzysowej pomocy.
2: Kiedy jakieś szczegóły już będziecie znać?
1: No myślę, że w najbliższym czasie, ale to się toczy. Także to nie jest tak, że na chwilę obecną nic żeśmy jeszcze nie poczynili, bo zaciągnęliśmy już te oficjalne dokumenty, które będą realizowane. Powoli się w to wdrażamy, podobnie jak system jakości, który mamy, nasza akredytacja. To jest proces no nawet kilkuletni, tak, żeby dojść do takiej perfekcji i powiedzieć, że no w tej chwili już jesteśmy tak, ale zawsze każdy krok do przodu posuwa nas w dobrym kierunku.
2: Was też jest taka potrzeba, tak? Bo czujecie, że czegoś wam brakuje, tak?
1: Dokładnie tak. Chcemy robić wszystko to, co się da robić w dzisiejszych czasach, tak? Zresztą jak to mówi medycyna, tak? Najnowsze techniki stosujemy i my tutaj chcemy je stosować w każdym zakresie. Więc jeżeli są to techniki medyczne, to staramy się leczyć na tym najnowszym poziomie i stosować najlepsze techniki leczenia, a jeżeli można organizacyjnie skorzystać z doświadczenia wojska, to my organizacyjnie też chcemy z tego korzystać i na najwyższym poziomie działać.
11: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy ruszą ze zbiórką żołędzi i orzechów, a te przysmaki trafią do podopiecznych chorzowskiego zoo. Materiał Kasi Ziołkowskiej.
3: Piotr Gondarczyk, prezes Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy.
2: Ruszacie ze zbiórką dla zwierzaków z chorzowskiego zoo.
3: Tak, prośba nietypowa. Robimy zbiórkę dla zwierząt, wiewiórek i innych takich zwierząt, które jedzą orzechy i żołędzie. Zbiórka jest w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej w każdy czwartek od 17 do 18.30. Zbiórkę robimy przez całą zimę.
2: Czy jakieś szczególne okazy tych żołędzi mają być, czy nie?
3: Żołędzie raczej, żeby nie były spleśniałe, natomiast zostawiamy wybór i jak przesiew żołędzi zoo.
2: Skąd pomysł, żeby taką zbiórkę zrobić?
3: Pomysł zrodził się u mnie w domu. Mam wielki orzech na podwórku i zaczęły spadać orzechy na mój blaszany dach. No i sam się zrodził.
2: I co, wykonał pan telefon do zoo, tak?
3: Tak, wykonałem telefon do zoo. Czekałem dzień czy dwa, no i po dwóch dniach pracownicy zoo odpowiedzieli, że jasne, można zrobić taką zbiórkę dla zwierzaków.
2: Ile chcecie tego zabrać?
3: Chyba każda ilość jest potrzebna. Zwierzęta potrzebują orzechów. Nie wiem, trudno mi powiedzieć.
2: Coś, co na przykład do tej pory robiły dzieci do szkół, tak? Bo z na przykład żołędzi powstawały ludziki i z kasztanów. Teraz można z tym zrobić coś zupełnie innego.
3: Tak, liczymy na małe dzieci, liczymy na wnuczki, liczymy na dzieci. Dzieci zbierajcie żołędzie, zbierajcie orzechy i przynoście do Centrum Aktywności w każdy czwartek 17-18.30 w Dąbrowie Górniczej, ulica Sienkiewicza 6A.
2: Co, nic nas to nie kosztuje chyba, wystarczy się schylić.
3: Nie, nic nas nie kosztuje. Byłem na spacerze z psem wczoraj i patrzę, pełno orzechów na chodniku leży. Zrobię zbiórkę, zrobię członków stowarzyszenia i będziemy zbierać żołędzie po lesie.
2: Czyli co? Każdy może się zaangażować. Dzieci, starsi?
3: Tak. Przynoście orzechy, przynoście żołędzie. Będzie to jakaś forma ruchu, rozrywki. Zainteresujcie dzieci i wnuki.
2: Po raz pierwszy taką akcję robicie, prawda?
3: Taką akcję po raz pierwszy. No, zrodziła się spontanicznie, także zobaczymy, co wyjdzie.
2: Są jakieś obawy, jeśli chodzi o tą zbiórkę, czy nie? Czy myślicie, że ludzie jak zwykle nie zawiodą?
3: Ludzie nie powinni zawieść. Natomiast to jest specyficzna zbiórka. Trzeba iść i zebrać, kupić. Nie wiem, z efektów ciężko mi powiedzieć.
2: Co, wystarczy gdzieś pozbierać, tak? Do jakiejś tam reklamówki, torby i przynieść, tak? Do Centrum Aktywności.
3: Tak, wystarczy pozbierać. Będziemy to zbierać i w zależności od ilości będziemy to zawozić co tydzień, co dwa tygodnie. Zobaczymy, ile ludzie przyniosą.
2: Jakichś ograniczeń tam ilościowych nie macie, tak? Zoo powiedział, że interesuje ich każda ilość.
3: Nie spodziewamy się wielkich ilości. Natomiast chcemy przyjąć każdą ilość. Będziemy wywozić. No, jeżeli zoo powie stop, no to zrobimy stop.
2: Wie pan, jakie zwierzęta skorzystają z tej zbiórki?
3: No, przede wszystkim wiewiórki i takie różne inne z siekaczami.
2: Każde zwierzę potrzebuje tego, żeby mu pomóc?
3: Każde zwierzę potrzebuje. Każde zwierzę, jeżeli wymyślę jakąś inną zbiórkę dla innych zwierząt, to jasne, też będziemy robić.
2: Gdzie można informacje o tej zbiórce znaleźć?
3: Informacje na naszym koncie facebookowym Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy. Tam znajdziecie plakat i adres, gdzie można to przynieść. Tam jest też numer telefonu. Jakby był jakiś problem, to można zadzwonić.
2: Do kiedy ta zbiórka?
3: przez całą zimę.
10: SK Śląsk.
11: Dwie śląskie uczelnie, Uniwersytet Śląski i Śląski Uniwersytet Medyczny, uruchomiły Centra Badań nad Wpływem Przemysłu na Zdrowie i Środowisko. To Centrum Badań nad Środowiskiem Poprzemysłowym imienia Jolanty Wadowskiej-Król. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Jako pierwszego o wypowiedź na dzisiejszym briefingu poproszę pana profesora doktora habilitowanego Ryszarda Koziołka, rektora Uniwersytetu Śląskiego.
5: Dzień dobry Państwu. Jestem ogromnie zadowolony z dnia dzisiejszego i tego, co się dzieje. Już wyrażam wdzięczność wszystkim stojącym i przywoływanym pewnie w naszych wypowiedziach, którzy się przyczynili do tego, że powstaje wymienione centrum. Jest to po pierwsze sprawiedliwość. Pół wieku od wysiłków, badań, protestu, niezgody na to, aby życie w szkodliwym dla zdrowia środowisku dotykało przede wszystkim tych, którzy są najbardziej bezbronni, doczekuje się swojego spełnienia, którego wtedy zabrakło, czyli jednostki naukowej, która służy ludziom żyjącym w miejscu, które ma swoją wspaniałą historię, ale też historię, za którą wszyscy płacimy także obciążeniem zdrowotnym. I oto społeczeństwo dostaje instrument do badań, do tego, żebyśmy wiedzieli, gdzie żyjemy, jaka jest jakość naszego życia na Śląsku, a także, aby uczyło się, w jaki sposób można tym problemom zaradzać. Z tego płynie generalna refleksja nad tym, jak chcielibyśmy postrzegać nasze uniwersytety w regionie. Chcielibyśmy, aby to była nauka publiczna, tam gdzie to jest możliwe, aby nasze badania naukowe, nasze kształcenie przynosiło pożytek publiczny, zwłaszcza te badania, które są prowadzone ze środków publicznych. Nie każda nauka, nie każde badania dadzą się w prosty sposób aplikować, ale o każdych można myśleć w ramach ich korzyści i pożytku publicznego. Centrum, które dzisiaj uroczyście uruchamiamy i otwieramy, spełnia wszystkie te cechy, które ja chciałbym widzieć w nauce akademickiej, w nauce uniwersyteckiej, na pewno w Uniwersytecie Śląskim, a nie mam wątpliwości, że Śląski Uniwersytet Medyczny taką misję realizuje, przede wszystkim ze względu na specyfikę swoich badań i kształcenia, ale wierzę, że ten duch i ta idea rektorowi jest również bliska.
4: Habilitowanego nauk medycznych Tomasza Szczepańskiego, rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
22: Ja jestem niezmiernie wdzięczny, że doszliśmy właśnie do tego momentu, do tego etapu, gdzie możemy, mówiąc szczerze, kontynuować te działania, które kiedyś rozpoczęła pani dr Wadowska-Król, które wtedy w Śląskiej Akademii Medycznej włączył się szpital kliniczny numer 1, Śląskie Centrum Pediatrii. I z jednej strony patrzymy się wstecz, bo historia to była niezwykła, niesamowita. Myślę, że oprócz tych naszych badań środowiskowych też dobrze byłoby, żeby zapalili się do tego też historycy, żeby wyciągnęli to, co jeszcze w dokumentach jest z tamtych niełatwych, bardzo trudnych czasów. Myślę, że wiemy, że na całe szczęście te huty zostały zamknięte, ale cały czas nie mamy odpowiedzi, jaki jest dalszy wpływ tych właśnie ciężkich metali na nasze środowisko. I to jest jeden właśnie z elementów kontynuacji, bo wiemy, przemysł zniknął, ziemia została. Jak długo to będzie dalej ulegało degradacji, tego też wszyscy nie wiemy. Jak to jest, czy te ślady właśnie ołowicy jeszcze nie są w naszych ciałach, bo wielu z nas tu żyje od dzieciństwa i wie, że Szopienice to było to miejsce najbardziej zanieczyszczone, ale był też inny, miasteczko śląskie. Także jest co robić i bardzo się cieszę, że ramię w ramię z Uniwersytetem Śląskim przyłączamy się do tych badań i myślę, że pytań, które są przed nowym centrum do rozwiązania jest bardzo dużo i mam nadzieję, że patrząc się na nas z góry, pani dr Wadowska-Król będzie nam z całą mocą kibicować.
4: Poproszę teraz panią doktor habilitowaną Lucynę Sadzikowską, profesor Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Centrum Badań nad Środowiskiem Poprzemysłowym imienia Jolanty Wadowskiej-Król.
23: Inicjatorką albo inspiracją do powstania centrum rzeczywiście była postać pani dr Jolanty
7: Jolanty Wadowskiej-Król, ale to nie jest tak, drodzy Państwo, że my zaczynamy badania i dopiero będziemy im się przyglądać, tym terenom, które są mocno poprzemysłowe. Otóż co najmniej od 2023 roku prowadzimy w ramię z Śląskim Uniwersytetem Medycznym, z katedrą pana profesora Grzegorza Dziubanka badania. Wiele z tych badań zostało już, wyników tych badań zostało już opublikowane. Staramy się popularyzować tą wiedzę, którą otrzymujemy. Podczas Śląskiego Festiwalu Nauki w 2023 roku powstała jedna z dwóch specjalnych stref chorób poprzemysłowych imienia Jolanty Wadowskiej-Król. Wydajemy publikacje, no i złożyliśmy projekt naukowy, czekamy na rozstrzygnięcia, mamy nadzieję, że w ocenie recenzentów Narodowego Centrum Nauki ten projekt znajdzie uznanie i będziemy mogli dalej kontynuować sfinansowane badania. A zatem myślę, że jesteśmy na najlepszej drodze, by rozwijać wszystkie te gałęzie, dziedziny, dyscypliny nauki, które mogą sprzyjać temu, byśmy diagnozowali czy próbowali przygotowywać strategie dla mieszkańców związane ze zdrowiem, ale też dobrostanem tych mieszkańców, którzy po prostu funkcjonują na terenach poprzemysłowych. Myślę sobie, że oczywiście inspiracją jest dla nas postać pani dr Jolanty Wadowskiej-Król, a są też osoby, które współpracowały z panią doktor i warto o nich dzisiaj wspomnieć. To między innymi pani Wiesława Wilczek, pani profesor Hager-Małecka, ale też cała rzesza, grupa pracowników ochrony zdrowia, która na tamte czasy milcząco wykonywała swoje zadanie, by wesprzeć badania pani dr Jolanty Wadowskiej-Król. I korzystając z okazji, chciałabym na ręce obecnych tutaj przedstawicielek rodziny pani doktor złożyć serdeczne podziękowania, bo na każdym kroku od bardzo dawna Uniwersytet Śląski czuje, że ma wsparcie rodziny, która dzieli się panią dr Jolantą Wadowską-Król, bo to już jest chyba ikona i taka, powiedziałabym, marka śląskiej kobiety. Badania już polegają na tym, że geolodzy pobierają próbki ziemi i na przykład profesor Cebała opublikował informacje, dane dotyczące skażenia aktualnego w Szopienicach, ale nie mówimy tylko o Szopienicach. Profesor Aleksandra Nadłuska-Socha przygląda się roślinności, biologicznym aspektom tego, co aktualnie dzieje się w Szopienicach. Profesor Grzegorz Nancka, prawnik, pracuje nad różnymi kwestiami związanymi z odszkodowaniami, ale też aktualnym stanem prawno-administracyjnym. Profesor Tomasz Nawrocki, socjolog, wszedł 2-3 lata temu w ramach naszych badań Uniwersytetu sfinansowanych przez IDUB, czyli Inicjatywę Doskonałości Badawczej, na teren szopienicki i przeprowadził badania socjologiczne. Ja natomiast dzięki wielkiej życzliwości pani doktor, jej obecności, przy jej wsparciu rozmawiałam z jej byłymi pacjentami. Przyglądałam się archiwom prywatnym pani doktor, archiwom tym, co możemy znaleźć w archiwom akt nowych i w archiwom państwowych, a zatem ta historia szopienickiej Ołowicy jest już przez nas bardzo dobrze zbadana. Nie wszystko publikujemy, nazwałabym to językiem popularnym. Jesteśmy jednak jako naukowcy zobowiązani do posługiwania się językiem nauki i to jest kolejne wyzwanie stojące przed pracownikami, przed współtworzącymi centrum, by jak najlepiej dotrzeć do mieszkańców nie tylko Katowic, bo tutaj już padło, że miasteczko śląskie, Tarnowskie Góry, Bytom i tak dalej, i tak dalej. I nie mówimy tylko o Śląsku, bo tak naprawdę mamy dużo więcej miejsc na mapie, którym warto się przyjrzeć. Natomiast w ramach centrum roboczo spotykamy się i spotykają się przedstawiciele trzech uczelni, by porozmawiać, przyjrzeć się wraz z mieszkańcami Radlina, co dzieje się na zapożarowanej hałdzie. Także mam nadzieję, że następne nasze spotkanie, oczywiście pod patronatem pani dr Jolanty Wadowskiej-Król, będzie miało już temat związany z kolejną lokalizacją. To, co mamy w glebie, w powietrzu i w wodzie, przekłada się każdego dnia na dobrostan nas wszystkich. Nie chcemy straszyć, chcemy uświadamiać, chcemy wyjaśniać i chcemy przede wszystkim dawać Państwu wiedzę, na jakim terenie Państwo mieszkacie, co robić, żeby zwłaszcza dzieci, które były tak ważne dla pani dr Jolanty Wadowskiej-Król, chronić przed skutkami industrii. My już mamy te badania, na przykład siedzi tutaj pan profesor Jerzy Cabała, który sporo Państwu może powiedzieć na temat tego, jak wygląda ziemia w Szopienicach. Czy jest tam tablica Mendelejewa nadal, czy też może gleba poprawiła w Szopienicach. Są osoby, które prowadziły badania związane, tutaj spoglądam na pana profesora Grzegorza Dziuwanka, które prowadziły badania w Piaskownicach. Zespół pana profesora ma te badania, opublikował te badania, więc nie chciałabym być słabym rzecznikiem tych wszystkich wyników, natomiast te badania są dostępne, tylko raczej w zasobach nauki. Przede wszystkim staramy się jak najszerzej wyjść do wszystkich zainteresowanych. To znaczy, jesteśmy z prelekcjami w szkołach śląskich. Prowadzimy różnego rodzaju debaty podczas Śląskiego Festiwalu Nauki, ale też przy okazji innych wydarzeń popularyzujących naukę. Staramy się wydawać w wolnym dostępie na przykład publikacje Ołowicze, Świat Śląska, w strefie chorób poprzemysłowych imienia Jolanty Wadowskiej-Król. Jest to publikacja pokłosie tak naprawdę tej specjalnej strefy chorób poprzemysłowych, która miała miejsce podczas Śląskiego Festiwalu Nauki w 2023 roku. I tam zarejestrowana jest debata chemika, medyka, geologa i wielu innych naukowców, którzy i pani dr Małgorzaty Król, którzy właśnie pokazują różne konsekwencje wpływu metali ciężkich na zdrowie i życie człowieka.
4: I poproszę teraz pana doktora habilitowanego nauk o zdrowiu Grzegorza Dziubanka, profesora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prodziekana Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu.
9: Szanowni Państwo, w ochronie zdrowia najtańsza jest profilaktyka. To jest fakt niezaprzeczalny. Niezaprzeczalnym faktem jest również to, że wśród determinantów stanu zdrowia społeczeństwa najważniejszą, połączymy te dwie informacje, wychodzi na to, że to, co robimy, ma ogromny sens. Żyjemy na Górnym Śląsku, czyli na terenie mocno zdegradowanym ze względu na tą działalność przemysłową. W związku z tym poszukujemy, identyfikujemy czynników ryzyka zdrowotnego. Na tej podstawie także oceniamy wielkość tego ryzyka poszczególnych grup społecznych, między innymi mieszkańców Szopienic, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkających tam dzieci, celem opracowania właściwych rekomendacji, opracowania właściwych działań profilaktycznych.
15: To co znalazł pan w Piaskownicy, w Szopienicach?
9: No ta Piaskownica to akurat może jest tu podana tak hasłowo, ponieważ Piaskownice nie są najgorsze, dlatego że w Piaskownicach regularnie jest jednak wymieniany jest ten piasek. Znacznie silniejsze obciążenie dotyczy podłoża, czyli gleby znajdującej się na przykład na placach zabaw, w parkach czy na boiskach, gdzie w trakcie

0: wartości ołowiu we krwi. My natomiast zajmujemy się kwestią oceny narażenia, czyli tego, co jest w środowisku i co może do organizmu tego dziecka, jakie dawki, jakie ilości metali mogą do organizmu dzieci trafić i z jakim poziomem ryzyka może się to wiązać. Wiemy o tym, że są rzeczywiście takie punkty, gdyby założyć, że w sposób regularny, praktycznie codziennie, prawda, te małe dzieci często bawią się na zewnątrz, gdyby spędzały czas w danych miejscach, rzeczywiście te dawki byłyby po prostu wysokie, więc no, konieczna jest tutaj edukacja i uświadomienie rodziców, żeby podjęli odpowiednie działania, wręcz no, stosowali pewne nawyki, żeby doprowadzić do ograniczenia wielkości narażenia.
1: To jakie to nawyki?
0: No, bardzo proste. Mycie rąk, zmiana ubrania po powrocie z podwórka, też dbanie o to, żeby w trakcie zabawy na takim podwórku rodzice no, regularnie przemywali dzieciom dłonie, buzie, żeby też dzieci wychodząc na podwórko wcześniej zjadły jakikolwiek posiłek, ponieważ głodne dziecko często wkłada na przykład dłonie do buzi, które są zanieczyszczone tą glebą. Skala narażenia aktualnie jest zdecydowanie niższa niż w dawniej. Jednakże metal, jakim jest ołów, no on się po prostu nie rozkłada, jest to pierwiastek, więc obecny jest w tej wierzchniej warstwie gleby, on po prostu się skumulował w glebie, a zatem może dochodzić do takiego narażenia. Więc to jest jakby jedna rzecz, czyli skala problemu jest bardzo duża. Gdybyśmy mieli możliwość sięgnięcia do danych historycznych odnoszących się do tego, jakie były stężenia ołowiu we krwi w latach powiedzmy 70., mam nadzieję, że ze względu na tą działalność, którą planuje to właśnie wspólne centrum badawcze, może uda nam się do tych danych dotrzeć. W konfrontacji z wynikami aktualnymi pokaże nam, jak o wiele ta skala narażenia się zmniejszyła, jak to ryzyko zdrowotne się także obniżyło, więc mamy dużo pracy jest przed nami.
2: Dr. Małgorzaty Król, wnuczkę Jolanty Wadowskiej-Król.
3: W imieniu całej rodziny chciałabym wyrazić naszą głęboką wdzięczność za inicjatywę stworzenia Centrum Badań nad Środowiskiem Poprzemysłowym. Kiedy 13 lat temu po raz pierwszy zapytałam babcię o historię szopińskiej ołowicy, usłyszałam w jej opowieści głęboki żal. O to, że wielu jej pacjentów nigdy nie doczekało się sprawiedliwości ani pełnego uznania doznanej krzywdy. Doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że problem zanieczyszczenia środowiska nie został rozwiązany ani jej badaniami, ani przesiedleniem pracowników huty, ani nawet wyburzeniem starych familoków. Wiedziała, że tej sprawy nie można pozostawić w mroku minionych lat poprzedniego ustroju. W jej opowieściach często więc wybrzmiewał niepokój o to, jak wiele wciąż pozostaje niewiadomą. O długofalowe skutki skażenia środowiska i ich wpływ na kolejne pokolenia mieszkańców Szopieni. Widzisz, mówiła z nieukrywaną złością. Nawieźli nową ziemię i wybudowali plac zabaw, a teraz bawią się tutaj dzieci. Trudno mi uwierzyć, że to jest naprawdę bezpieczne miejsce. Babcia do samego końca postrzegała swoją pracę w Szopienicach jako niedokończoną. Jako moralne zobowiązanie, które wykracza poza jedną biografię i jeden moment historyczny. Jestem przekonana, że byłaby dumna z powstania Centrum Badań nad Środowiskiem Poprzemysłowym, które kontynuuje jej dziedzictwo, łącząc rzetelną naukę z odpowiedzialnością społeczną i troską o człowieka. Dla naszej rodziny nie ma piękniejszego i bardziej znaczącego sposobu uhonorowania jej pamięci.
1: Ja mam pytanie. Myśli Pani, że serial, który za chwilę pojawi się na całym świecie Netflixa, on pomoże w rozpropagowaniu tego problemu, co babcia robiła i być może zastanowieniu się, co dalej zrobić z jej spuścizną?
3: Myślę, że tak, że to jest w pewnym sensie otwarcie tej dyskusji o tym, co zrobić z tą spuścizną w takim szerszym społecznym kontekście, że pomimo tego, że w Szopienicach ta historia jest znana, bo te kilkadziesiąt lat temu ludzie żyli tymi wydarzeniami, to na świecie, myślę, że nawet w Katowicach wiele osób nadal nie wie, że taka postać istniała, że taki problem istniał i w związku z tym nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji życia w środowisku poprzemysłowym. Więc myślę, że jak najbardziej tak, to dobrze, żeby ludzie wiedzieli, że ten problem istnieje i że warto coś z nim zrobić.
4: SK Śląsk. A teraz zmieniamy temat. Dezinformacja rośnie w siłę. Ponad 84% Polaków zetknęło się z fake newsami, a 9 na 10 osób przyznaje, że uwierzyło w prawdziwość przynajmniej jednej fałszywej informacji. Na dezinformację szczególnie narażone są młode osoby. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
5: Anna Mierzyńska, analityczka mediów społecznościowych. Badam dezinformację. Wszyscy jesteśmy narażeni na

0: dezinformacji, niezależnie od wieku. Nie ma osoby odpornej na dezinformację samej z siebie. Młodzi ludzie też są narażeni. Pod pewnymi względami bardziej niż starsi, dlatego że tak szybko operują w sieci, tak szybko zmieniają treści, które oglądają i tak szybko decydują o tym, co z nimi zrobić, że często nie czytają do końca, nie zwracają uwagi na szczegóły i bardzo łatwo w ten sposób złapać się na dezinformację, która nie ma dzisiaj formy tylko fake newsów. Coraz więcej mamy innych technik dezinformacyjnych, mamy sztuczną inteligencję, która generuje fałszywe filmiki, fałszywe zdjęcia i fałszywe teksty. Mamy bardzo dużo manipulacji i bardzo dużo teorii spiskowych. Wszystko to jest do znalezienia w internecie.
1: No właśnie, wspomniała Pani o tych teoriach spiskowych, czyli to poszło w taką niebezpieczną stronę, tak? Bo o ile wcześniej można powiedzieć, że te informacje nieprawdziwe dotyczyły takiej sfery na przykład, nie wiem, rozrywkowej, tak? Tak tutaj mogą wprowadzać w błąd, na przykład wypuszczając informacje, które są łudząco podobne do prawdziwych.
0: Dezinformacja zawsze była obecna w bardzo różnych przestrzeniach życia publicznego i w sieci również w bardzo różnych przestrzeniach, więc zawsze dotyczyła na przykład polityki, zawsze dotyczyła zdrowia. To się oczywiście, jeżeli chodzi na przykład o dezinformację zdrowotną, nasiliło w czasie pandemii i po pandemii. Dezinformacja polityczna cały czas się rozwija, w tej chwili mamy jej nasilenie ze względu na wojnę w Ukrainie i to, że Rosja prowadzi wojnę informacyjną z Zachodem. Więc w wielu obszarach ta dezinformacja jest obecna i dlatego musimy, ja mam takie poczucie, że musimy edukować i młodszych, i starszych, żeby budowali sobie pewną odporność na dezinformację. Dziś to już nie jest kwestia tego, czy znamy narzędzia, za pomocą których będziemy siedzieć i szukać i sprawdzać, czy to jest fake news, czy nie. Dziś to jest kwestia zbudowania pewnej postawy wobec tego, co widzimy w sieci, po to, żeby krytycznie podchodzić do treści, które do nas docierają, nie wierzyć od razu we wszystko, co z sieci do nas przychodzi, wskazać sobie wiarygodne media, wiarygodne źródła informacji, którym ufamy i na tym się opierać. To jest kwestia pewnej świadomości i postawy, którą albo będziemy mieli, albo nie.
1: A trudno jest odróżnić informację prawdziwą od nieprawdziwej?
0: Coraz trudniej, tak. Teraz mamy na przykład wysyp filmików sztucznej inteligencji, które są tworzone za pomocą jednego z nowoczesnych programów do tworzenia takich filmików i jest ich absolutny wysyp w sieci. One generują silne emocje, bo na przykład przedstawiane są tam materiały, w których dzikie zwierzę atakuje dziecko. I to jest coś, co się rozchodzi bardzo szeroko, bo jest zrobione w taki sposób, że przypomina nagranie z komórki. Niedopracowane, niezbyt dokładne. Tak jakbyśmy się spodziewali, że rzeczywiście nagra to ktoś, kto widzi taką sytuację. Rozchodzi się ogromnie, jest zalew na wszystkich platformach społecznościowych.
1: I później jeden udostępnia, drugi udostępnia?
0: Jeden udostępnia, drugi udostępnia. A takie materiały często, niekoniecznie na początku, kiedy powstaje jakaś strona, fanpage czy konto, ale po jakimś czasie, jak się zaczyna w nie klikać, to się okazuje, że zostajemy przekierowani do innej strony. Tam się trzeba zalogować. I w ten sposób możemy stracić dane do konta swojego, do swojej poczty, czy nawet pieniądze, jeżeli zalogujemy się do banku.
1: Co możemy zrobić, widząc taki filmik? Oglądać go? Nie wiem, ignorować? Co można zrobić w takiej sytuacji?
0: Przede wszystkim nie rozpowszechniać i nie wierzyć w to, co widzimy. I nie dać się ponieść emocjom. Jeżeli na filmiku, czy na zdjęciu, czy w tekście pojawia się jakaś bardzo ważna dla nas informacja, trzeba to sprawdzić w innych źródłach. Zobaczyć, czy to się pojawiło gdzieś jeszcze w źródłach wiarygodnych oczywiście. My sporo na tych warsztatach rozmawiamy o tym, co to znaczy źródło wiarygodne i komu ufać w sieci, a komu nie, dlatego że to też jest problematyczne dla wielu osób. Ale jak już sobie wyznaczymy te wiarygodne media, czy wiarygodnych influencerów, no to sprawdzajmy u nich, czy oni zgadzają się z tą informacją, czy podają ją dalej. Wiarygodne media sprawdzają takie informacje, natomiast anonimowe portale, za którymi nie wiadomo kto stoi, dają wszystko tylko po to, żeby wygenerować zasięgi i reakcje.
1: Tu mówimy o takich informacjach, które bezpośrednio nas nie dotyczą, ale są też takie, na przykład sztuczna inteligencja, która może zmienić zdjęcie na przykład, dorobić coś do zdjęcia, a my to będziemy powielać dalej. Czyli może to dotyczyć na przykład kolegi, koleżanki z klasy.
0: Tak, to jest zresztą duży problem wśród młodych ludzi, że na przykład potrafią za pomocą sztucznej inteligencji zmieniać w jakichś filmikach czy na zdjęciach twarze osób, które się tam pojawiają i wstawiać twarze osób znajomych. Dlatego też uczulam młodych ludzi, żeby jeżeli zobaczą taki materiał kontrowersyjny z kimś znajomym, to żeby sprawdzili, żeby w ogóle się zastanowili nad tym, czy to nie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Kolejny temat, o który chciałabym zapytać, to ChatGPT. Ostatnio bardzo modne narzędzie, z którym coraz więcej młodych osób, ale nie tylko młodych, się nie rozstaje i pyta ten ChatGPT praktycznie o wszystko.
0: Używając ChatGPT i innych podobnych narzędzi, musimy pamiętać, że to jest maszyna, że to jest system zaprogramowany, który się co prawda szybko uczy, ale bazuje na informacjach, które znajdują się w sieci, niekoniecznie zawsze na informacjach prawdziwych. ChatGPT z założenia nazwanie halucynuje, czyli jest tak stworzony, że da nam odpowiedź na każde nasze pytanie, niezależnie od tego, czy to odpowiedź zna, czy nie. Więc jeżeli nie zna odpowiedzi, to wymyśli coś po to, żeby nam odpowiedzieć, bo dla niego w tych ustawieniach programistycznych priorytetem jest odpowiedź na zadane mu pytanie. Więc o tym trzeba pamiętać. ChatGPT to jest użyteczne narzędzie, ale nie jest to narzędzie, które należy traktować jako narzędzie, które daje stuprocentową pewność, narzędzie, którego nie trzeba sprawdzać, albo narzędzie, które nam zastępuje czy własne myślenie, czy relacje z innymi ludźmi. Rzeczywiście tego rodzaju problemy już się pojawiają. Też są osoby, dla których właśnie chat staje się albo psychoterapeutą, albo partnerem życiowym. To jest tylko narzędzie i tylko maszyna. Jeżeli nie będziemy mieli dostępu do internetu, zniknie. Jeżeli nie będziemy mieli prądu, zniknie. Więc nie można w to wchodzić w taki sposób, żeby angażować całe swoje życie w relacje z maszyną, z programem tak naprawdę, z modelem językowym, który w każdej chwili może przestać funkcjonować.
1: Chat też jest podobno lekarzem już.
0: No to trochę jak z Google, tak? Wcześniej był tak zwany doktor Google, czyli pytaliśmy o wszystko, o wyszukiwarkę internetową, teraz pytamy czata GPT, bo to łatwiejsze. Tak jak mówiłam, on zawsze da nam odpowiedź, niekoniecznie prawdziwą. Poza tym wszyscy mamy problem z tym, że jest trudny dostęp do lekarzy, o tyle, że jest ich za mało w porównaniu do potrzeb, więc nie dziwi z jednej strony to, że tak to jest tak wykorzystywane. Natomiast zawsze trzeba zachować krytyczne myślenie wobec odpowiedzi, którą dostajemy. Jeżeli to dotyczy kwestii tak fundamentalnych jak nasze zdrowie, tym bardziej. Trzeba pamiętać, że, jeszcze raz to powtórzę, ChatGPT halucynuje. Systemowo o tym wiadomo, że jest to pewna forma funkcjonowania ChatGPT. Halucynuje, czyli wymyśla nieprawdziwe odpowiedzi po to, żeby dać nam odpowiedź. Tutaj, jeżeli go pytamy o zdrowie, też może wymyślać, więc to naprawdę trzeba mieć w pamięci.
1: Może też zastąpić przyjaciółkę, może zastąpić powiernika?
0: Tak, może zastąpić teoretycznie, może zastąpić przyjaciółkę, powiernika, partnera życiowego, męża, żonę, osobę bliską po prostu, czy terapeutę, tak jak już mówiłam, ale to jest tylko pozór, tak nam się wydaje, że on może zastąpić. Nic nie zastąpi relacji z żywym człowiekiem i nic nie zastąpi nam funkcjonowania offline. Tutaj na warsztatach z młodzieżą też skupiamy dużą uwagę na tym, żeby im pokazać, jak dbać o kondycję psychiczną poza siecią. I nagle się okazuje, że jest naprawdę sporo zajęć, które młodzi ludzie lubią robić, które sprawiają im radość, a które nie wymagają internetu. I to też jest ważne, żeby tę równowagę online-offline zachowywać.
2: Grzegorz Neumann, jestem koordynatorem projektu Młodzież w Centrum. Jest to projekt, który realizujemy w centrach handlowych zarządzanych przez NEPI Rockcastle Poland, a też na co dzień jestem czynnym policjantem, pracuję w Gdańsku, w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.
1: Głównym celem tego całego projektu jest edukacja, tak, żeby młodzież edukować w różnych tematach. Dzisiaj tutaj mówicie o bezpieczeństwie w internecie.
2: Oczywiście, że edukacji nigdy nie za wiele. Celem tego projektu jest edukacja z pewnością. Poza formą edukacji również chcemy aktywizować młodzież do różnych wzniosłych celów, na przykład poprzez wolontariat, ale także i sport. Dziś w Pogorii, w Dąbrowie Górniczej będziemy przeprowadzać warsztat Wnikasz w co klikasz. Jest to wydarzenie skierowane do młodzieży, gdzie chcemy uwrażliwić młodzież na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, które grożą na nich w sieci, ale też w rzeczywistości, ponieważ mówimy o dezinformacji, ale jedną z form dezinformacji, o której też będziemy mówić, jest m.in. hejt. Ktoś ma na celu wskazanie o kimś nieprawdy, czegoś obraźliwego, żeby coś uzyskać. I tu chcemy młodzież przestrzec przed tak niebezpiecznymi zjawiskami.
1: Mówimy o dezinformacji. To jest duży problem w tej chwili, jeśli chodzi o internet?
2: Myślę, że tak, dlatego że nie ukrywam, że wielu osobom zależy na tym, żeby przekazywać informacje, które nie są prawdziwe. Trwamy w czasach konfliktu za wschodnią granicą i są takie ośrodki, takie osoby, które celowo wprowadzają w błąd. Chcemy też wskazać jasno, że młodzież tak statystycznie czyta tylko nagłówki, nie skupiają się na tym, co jest napisane, nie weryfikują, czy coś jest prawdą, czy coś jest fałszem. Chcemy ich do tego dzisiaj zachęcić i chcemy uwrażliwić, że nie zawsze to, co jest napisane, po prostu jest prawdą, żeby sięgać do wiarygodnych źródeł.
1: A z czego to wynika, że my tak wierzymy we wszystko, co widzimy?
2: Myślę, że głównie z braku czasu. Wszystko robimy szybko, sprawnie, chcemy jak najszybciej, jak najwięcej uzyskać. Tak też działają m.in. oszuści, którzy uzyskują od nas różne dobra, bo też chcemy jak najwięcej zyskiwać.
3: Podkomisarz Damian Korczyński, Komenda Miejska Policji Dąbrowa Górnicza. Uczestniczymy w projekcie Młodzież w Centrum, tutaj razem z Centrum Handlowym Pogoria, ponieważ jest to niesamowita okazja do tego, żeby zadziałać profilaktycznie. Jako policjanci, funkcjonariusze zespołu do spraw profilaktyki również jeździmy po dąbrowskich szkołach i próbujemy przeciwdziałać zjawisku cyberprzestępstwa. Działamy na rzecz cyberbezpieczeństwa i próbujemy też wygrać tą dezinformacją.
1: Właśnie, jakie niebezpieczeństwa nam grożą, jeśli chodzi o internet?
3: Myślę, że głównym niebezpieczeństwem jest to, że młodzi ludzie z jednej strony niekoniecznie wiedzą, że wszystko, co się dzieje w internecie, jednak też przekłada się na ten świat realny i poprzez to, że przede wszystkim hejtują się, myślą, że w internecie, że po drugiej stronie nie siedzi prawdziwa osoba najczęściej. Komentują bezwiednie różnego rodzaju zdjęcia, artykuły, wielokrotnie narażając się również na popełnienie przestępstwa w ten sposób, komentując w wulgarny sposób, znieważając kogoś publicznie. Internet jest takowym miejscem publicznym. Nie zważają na słowa, które się dzieją. Są to często młodzi ludzie. Między 13 a 17 rokiem życia odpowiadają prawnie już za swoje czyny, ale również zdarzają się przypadki dzieci, które mają po 10 lat, które mają nieograniczony dostęp do internetu, do telefonów komórkowych. Poza tym, że są później od tych telefonów uzależnione, że ciężko się z nimi rozmawia, no również popełniają różnego rodzaju czyny w ten sposób i narażają się na niebezpieczeństwo w drugą stronę, czyli wobec siebie. Dzieci rozmawiają z osobami nieznajomymi, nie skontrolują nigdy tego, kto jest po drugiej stronie. No i wielokrotnie dochodzi do różnych sytuacji nieprzyjemnych, a w najgorszym wypadku nawet do tragedii.
1: To jest duża skala zjawiska? Dużo tego hejtu w tej chwili w internecie jest?
3: Na tą chwilę hejt taki, którym widzimy, że się dzieje w szkołach. Mamy konsultacje co do tego, że dzieciaki zgłaszają nam, ale tylko w czasie prelekcji. Tylko o tym mówią, że tak, stali się gdzieś tam ofiarą tego hejtu, że mieli taki przypadek. Zawsze sami mówią, że stają się ofiarami hejtu, a nigdy nie spojrzą na to, że również hejtują albo powielają ten hejt. Przede wszystkim przesyłają następnej osobie głupi filmik albo zdjęcie, które jest jakimś memem, co kogoś ośmiesza. Nie wiedzą, że wtedy sami się stają tymi hejterami.
1: A jeśli chodzi o takich cyberoszustów, duża to jest skala zjawiska? Dużo takich jest sytuacji, w których jesteśmy narażeni na to, że możemy stracić pieniądze?
3: Tutaj akurat miesiąc październik to jest takim nazywany miesiącem bezpieczeństwa seniora. No z uwagi na to, że właśnie w tym miesiącu mamy zintensyfikowane działania nakierowane na spotkania z seniorami, gdzie informujemy o tym, w jaki sposób zabezpieczyć się, żeby przemyśleć jakąś inwestycję, która jest nam proponowana w internecie, czy kiedy ktoś do nas przychodzi i opowiada nam niestworzone historie, z której ze złotówki zrobimy sobie 1000 złotych, co generalnie w normalnym świecie jest nierealne, ale ludzie potrafią w ten sposób to uwierzyć, stracić oszczędności swojego życia. Takie sytuacje niestety mają miejsce i jak najczęściej powtarzanie tego, gdzieś powielanie informacji, żeby ludzie jednak przemyśleli, że ich też może to spotkać, no to jest jedynym rozsądnym na tą chwilę rozwiązaniem, żeby docierać do każdego, tak? I żeby nie rozmawiać. Radio.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubiera

0: Reklama. Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
1: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
2: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na Ciebie 8 kuchni świata i bar.
1: Już mi się podoba.
2: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
3: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmia Riva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem.
6: I po reklamie.

0: RSK Śląsk. Reklama. Już 10 października wielkie koszykarskie emocje w Dąbrowie Górniczej. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń. 10 października, godzina 15. Hala widowiskowo-sportowa Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Przyjdź i razem z nami rozpocznij domowe granie nowego sezonu. Bilety kupisz na mksdombrowa.pl. MKS Dąbrowa Górnicza. Gramy razem.
1: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eska Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eska Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.

0: SK Śląsk.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął